0: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
1: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rosja ma planować ataki na litewską infrastrukturę krytyczną. ITS będzie nadzorował rozwój pojazdów autonomicznych. IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia, tym razem przed upałami.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta, Joanna Obuchowska. Rosja planuje ataki na litewską infrastrukturę krytyczną, ostrzegł prezydent tego kraju. W wywiadzie dla agencji BNS mówił, że takie sygnały otrzymał od służb wywiadowczych. Nie wskazują konkretnego miejsca albo czasu. To mogą być różne środki mające na celu fizyczne uszkodzenie litewskiej infrastruktury krytycznej. Podobne obawy wyraził też prezydent Łotwy. Rosja zdecydowanie odrzuca te oskarżenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Pojazdy autonomiczne pod nadzorem. Instytut Transportu Samochodowego został krajowym koordynatorem prac badawczych, czyli wszystkie firmy, które będą chciały testować te technologie, będą się musiały do nich zgłosić po zezwolenie. Dyrektor Instytutu, profesor Marcin Ślęzak.
2: Dzięki procedurom i nadzorowi państwa możemy prowadzić badania w sposób odpowiedzialny, a jednocześnie wspierać innowacje, które realnie poprawią bezpieczeństwo i efektywność transportu.
0: ITS będzie na przykład wyznaczać obserwatorów testów. W razie wypadku będzie odpowiadać za przesłanie wszystkich nagrań policji.
1: Prawda Antyradia.
0: IMGW znów ostrzega, tym razem przed upałami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla 13 województw. Ostrzeżenia przed upałami dotyczą województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. I mają obowiązywać do jutrzejszego wieczora.
1: Prawda Antyradia.
0: Spadły ceny motocykli. Według danych z platformy Otomoto od 2023 roku średnia cena nowego jednośladu zmniejszyła się o ponad 5 tysięcy złotych. Używane maszyny są tańsze średnio o niemal 3,5 tysiąca złotych. Otomoto, Adam Simon.
3: Polacy stali się bardzo pragmatyczni. Zamiast luksusowych maszyn powyżej 80 tysięcy złotych wybierają racjonalną średnią półkę cenową, czyli motocykle od 10 do 20 tysięcy złotych. Najszybciej znikają maszyny turystyczne, które sprzedają się nawet w 23 dni.
0: Eksperci zauważają, że obecnie wybór motocykli jest bardzo duży. Propozycji jest o 12% więcej niż rok temu. Jak na razie sporo słońca, przelotne opady możliwe w Poznaniu i Kielcach. W ciągu dnia może też popadać w Krakowie, ale ogólnie dzień ma być pogodny. Na termometrach teraz od 14 do 17 stopni, maksymalnie będzie od 23 do 31.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: To dobry moment na zmianę mieszkania, tego wynajmowanego. Na rynku przybywa ofert. O szczegółach Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
2: Dane pokazują, że znacząco wzrosła liczba ofert, jeżeli chodzi o wynajem. Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem i 22% więcej niż przed rokiem. Więc jest w czym wybierać i osoby, które właśnie chciałyby zmienić mieszkanie, no mają dosyć duży wybór, a jednocześnie też stawki najmu pozostają w miarę stabilne. One co prawda trochę wzrosły, o tak średnio rzecz biorąc we wszystkich badanych przez nas miastach o 3,5% w porównaniu do poziomu sprzed roku. No ale biorąc pod uwagę, jak wiele jest tych ofert, no to zapewne istnieje też możliwość negocjacji, żeby stawka pozostała podobna. No ale w praktyce oczywiście może być bardzo różnie, bo dużo będzie zależało od tego, jakie mieszkanie zamieniamy. Na przykład, jeżeli zamieniamy mieszkanie w starym budownictwie, bez klimatyzacji, właśnie na mieszkanie nowe z klimatyzacją, no to prawdopodobnie jednak ta stawka wzrośnie, no chyba, że zdecydujemy się na gorszą lokalizację. Innym rozwiązaniem może być przeprowadzka do własnego mieszkania, ale tu niestety sytuacja już nie wygląda aż tak dobrze, dlatego że jeżeli porównamy sobie wysokość, którą płacimy za najem, stawki najmu i też wysokość raty kredytu, no to w 9 z 17 badanych przez nas miast niestety rata była wyższa niż koszt najmu. Porównywaliśmy to dla mieszkania o powierzchni 50 m kwadratowych, zakładając posiadanie 10% wkładu własnego. No i niestety najtrudniej o taką przeprowadzkę jest w Krakowie. Tam najem mieszkania o powierzchni 50 m kwadratowych kosztuje przeciętnie 3311 zł, a rata kredytu za dokładnie takie samo mieszkanie będzie wynosiła 4131 zł, a więc miesięcznie 820 zł więcej będzie wynosiła rata, no a do tego trzeba jeszcze posiadać przecież 10% wkładu własnego, co w przypadku właśnie Krakowa i zakupu po przeciętnej cenie daje nam konieczność posiadania 79 tysięcy złotych. Na kolejnych miejscach, jeżeli chodzi o właśnie trudność przeniesienia się z mieszkania najmowanego do własnego, są Warszawa i Gdańsk. W Warszawie ta różnica wynosi 662 zł miesięcznie, w Gdańsku 544 zł. Na drugim biegunie mamy Sosnowiec, gdzie rata kredytu będzie niższa o 329 zł. Na kolejnych miejscach tutaj mamy Radom, 257 zł oszczędności i Szczecin, 218 zł.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Oszuści mają nową metodę wyłudzania danych dostępu do służbowych plików i poczty. Analitycy ESET ostrzegają przed phishingiem, który w ciągu miesiąca posłużył do ataku na setki organizacji. Marcin Mazur.
4: Tak zwane Evil Tokens to nowa metoda phishingu, która różni się od dotychczasowych tym, że nie wykorzystuje fałszywej strony logowania ani nie wyłudza hasła. Ofiara otrzymuje wiadomość z prośbą o otwarcie dokumentu lub faktury, a następnie zostaje przekierowana na prawdziwą stronę logowania Microsoftu, gdzie ma wpisać wyświetlony kod. Problem w tym, że kod ten został wygenerowany przez cyberprzestępcę dla jego własnej sesji logowania. W efekcie użytkownik nie loguje siebie, ale potwierdza dostęp do swojego konta osobie atakującej. W ten sposób przestępcy mogą przejąć dostęp do firmowej poczty, dokumentów zapisanych w chmurze czy do komunikatora Teams. Taki dostęp może zostać wykorzystany do kradzieży danych lub prowadzenia dalszych oszustw z wykorzystaniem przejętej skrzynki mailowej. Warto pamiętać o jednej zasadzie. Nie należy zatwierdzać logowania, którego sami nie rozpoczęliśmy. Nawet jeśli widzimy prawdziwą stronę Microsoftu, to warto upewnić się, że to my rozpoczęliśmy logowanie, które właśnie mamy potwierdzić. Każdą niespodziewaną prośbę natomiast o wpisanie kodu urządzenia warto potraktować z ostrożnością i w razie wątpliwości skonsultować z działem IT.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Lato z historią w roli głównej. Tegoroczne wakacje w Muzeum w Gliwicach upłyną pod znakiem odkrywania zabawy i niezwykłych podróży w czasie. W Willi Caro na przykład przeniesiecie się do świata eleganckich kawiarni sprzed 100 lat, gdzie przy stolikach spotkali się artyści, pisarze, no i mieszkańcy dawnego Krakowa oraz Gliwic, czyli naszych Gliwic. Ze mną jest Ewa Chudyba z Muzeum w Gliwicach. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo mi miło również. Moja droga, zanim o tych wakacyjnych atrakcjach opowiemy, to najpierw powiedzmy Państwu o pewnym takim projekcie edukacyjnym, w którym też będą mogli uczestniczyć. Temat może wydać Wam się ciężki, ale Ewa obiecała, że opowie Wam o nim w takiej bardzo zjadliwej i przystępnej formie.
5: Dokładnie tak. Ten projekt związany jest z wielkimi rocznicami, które obchodzimy w tym roku. Rocznica roku 56, 76, 80. Więc jeżeli jeszcze nie odeszliście od odbiorników, to dajcie mi szansę powiedzieć, że można o antykomunistycznej opozycji, czyli o historii współczesnej, opowiadać naprawdę ciekawie, nie ciężko, nie martyrologicznie, wręcz przeciwnie. Między innymi z tego powodu, że opozycja antykomunistyczna na Śląsku to są wyjątkowe postaci, a w Gliwicach to już w ogóle, ponieważ będziemy jakby w trakcie naszego projektu, na który dostaliśmy dosyć dużo pieniędzy. Mhm. Bo dostaliśmy 40 tysięcy złotych z Muzeum Historii Polski w ramach takiego programu Patriotyzm Wielkie Rocznice. Muszę to wszystko powiedzieć, ponieważ projekt jest dofinansowany. I co dzięki temu możemy zrobić? Między innymi możemy zaproponować Państwu wycieczkę autokarową do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, gdzie będziemy zwiedzać nowe wystawy razem ze świadkami historii. Możemy zaproponować spacer śladami opozycji w Gliwicach, który w pierwsze dwie niedziele lipca się będzie odbywał, gdzie będzie można usłyszeć między innymi historię o tym, w jaki sposób Władysław Sulecki, taki gliwicki opozycjonista, mścił się na esbecji, która ciągle go zatrzymywała, przeszukiwała, a mścił się w ten sposób, że kiedyś zapakował do torby takie odpadki z jakiejś budki, gdzie sprzedawano pieczone kurczaki. Kiedy esbecy go zabrali na komisariat i otworzyli torbę szukając bibuły, no to wysypali jej zawartość na swoje biurka i okazało się, że jest to coś zupełnie, zupełnie innego. Ponieważ oczywiście te wydarzenia są też trudne, dramatyczne i nikt tego nie ukrywa, ale zdarzają się elementy, które naprawdę balansują na granicy komizmu. Jak się na przykład czyta dokumenty esbecji, gdzie jakiś funkcjonariusz zapisuje, że właśnie ten Władysław Sulecki, on nie jest człowiekiem, który chce się rozwijać, ponieważ on nie czyta gazet, on czyta książki. Więc, więc naprawdę to PRL, jak wszyscy wiemy, to jest czas na granicy absurdu, nie tylko przerażający, ale też śmieszny. I o tych wątkach będziemy mówić. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z całym tym projektem na naszej stronie internetowej. Będą wycieczki, będą spacery, będą też po wakacjach zajęcia dla grup szkolnych, które, uwaga, bardzo się z tego cieszymy, objął swoim patronatem marszałek województwa śląskiego. Co więcej, będzie we wrześniu debata z ważnymi opozycjonistami, między innymi panem Andrzejem Jarczewskim, panem Markiem Kępskim, panem Januszem Steinhoffem. Warto się tym projektem zainteresować, przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Zanim do szkoły wrócimy, to najpierw wakacje, prawda? Także
5: tak.
1: Dwa miesiące lawy przed nami i tym się teraz zajmijmy, bo tak jak powiedziałam na początku, lato w Muzeum w Gliwicach będzie z historią w roli głównej, będziemy odkrywać, będą zabawy, niezwykłe podróże. W każdym z Waszych oddziałów coś się będzie działo?
5: W każdym z naszych oddziałów będzie można oczywiście zwiedzać wystawy, ale do dwóch oddziałów zapraszam szczególnie grupy kolonijne, ponieważ w Willi Caro, jak wiecie, aż do września, czyli przez całe wakacje, można oglądać świetną wystawę poświęconą dawnym kawiarniom artystycznym z przełomu XIX i XX wieku oraz z lat ze złotych lat XX. I jeżeli chodzi o edukację towarzyszącą tej wystawie, której kuratorkami są pani Patrycja Gwoździewicz z naszego muzeum, a także panie Magdalena Laskowska i Katarzyna Podniesińska. Znowu, proszę Państwa, mamy współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie. Dlatego już wiecie, czego się na tej wystawie możecie spodziewać. Są tam prace Stanisława Wyspiańskiego, są prace Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, więc już z tego powodu warto przyjechać do Gliwic. Ale oprócz tego mamy wspaniały świat artystycznych dawnego niemieckiego Gliwic z lat 20. XX wieku. Odtworzone też wnętrze dawnego hotelu
6: Oberschlesienhaus.
5: Tak, tak.
6: Który spłonął.
5: A teraz jak się wchodzi do sali, to można zobaczyć takie palisandrowe meble, które bardzo podobne do tych, które tam były. Można zobaczyć zastawę z Haus Oberschlesien. Można zobaczyć taki pucharek do lodów. Jak ktoś czytał Horsta Binka, to mógł tam przeczytać, że on ze swoją mamą jako dziecko to chodzili do cukierni Haus Oberschlesien, zamawiali tylko jeden pucharek tych lodów, ponieważ było tam tak drogo. No ale to są też wspomnienia. W każdym razie, co będziemy robić podczas edukacji? Będziemy nie tylko opowiadać i o bohemie artystycznej Krakowa i wspomnimy też o Lwowie, o kawiarni szkockiej.
6: Do kawiarni w ogóle przychodzono czytać gazety i oni się rozwijali.
5: Tak, i oni się rozwijali, bo nie wiadomo, jakie to były gazety.
6: To tak się śmiejemy, nawiązując do tego PRL-u. Ale tak, proszę Państwa, tak kiedyś było. Do kawiarni się przychodziło. Poczytać gazetę, napić kawę, spotkać. To był takie social media tamtych czasów.
5: Dokładnie tak. To było miejsce wymiany idei. To była taka agora po prostu pierwszej odsłony nowoczesności. No bo ten nowoczesny świat, on się właśnie rodził w kawiarniach. Już nie w arystokratycznych salonach, ale tam, gdzie przyjść mogli wszyscy.
6: To Villa Caro. To jest propozycja Villi Caro na lata i na oddziały, na przykład oddział odlewnictwa artystycznego.
5: A w oddziale odlewnictwa artystycznego zaprosimy najmłodszych na zwiedzanie wystawy prezentującej nasze artystyczne wyroby dawnej królewskiej gliwickiej huty żelaza ze specjalnymi książeczkami. Książeczki są dwie. W jednym przewodnikiem jest Miś Odlewiś, a w drugim przewodnikiem jest Super Olo. I mało kto wie więcej o odlewnictwie, jak te dwie postaci. A oprócz tego mamy też dla dzieciaków zajęcia związane ze smokami. No, więc myślę, że każdy ma swojego ulubionego smoka.
6: Każdy wie, jak go wytresować.
5: Każdy wie, jak go wytresować, więc będzie się można dowiedzieć, które smoki przynoszą szczęście, jak nazywał się smok w ogrodzie Hesperyd z greckiej mitologii, kim była smoczyca Tiamat i z jakiego starożytnego kraju pochodziła. No i posłuchamy też o bohaterach, którzy ze smokami mieli różne spotkania.
6: Oddział odlewnictwa artystycznego. Jakie mamy jeszcze oddziały nam zostały tutaj?
5: Jakie mamy oddziały? Mamy najmłodszy oddział, czyli Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Tam zawsze warto zajrzeć. Mamy też Zamek Piastowski, gdzie już niebawem otwiera się nowa wystawa poświęcona konserwacji i sztuce, jaką jest tak naprawdę konserwowanie zabytków. W dawnej pracowni konserwatorskiej nasza pani konserwator miała taki napis: konserwacja nie zna pojęcia czasu. Ja uwielbiam sobie ten napis przypominać, to jest, on naprawdę przynosi taki oddech. Zupełnie inaczej niż w radiu czy w naszym dziale. My znamy pojęcie czasu i czasami jest ono aż za dobrze.
6: To moja babcia zawsze mawiała: chemia w służbie urody, smarując się jedynym słusznym krem w tamtych dawnych czasach, którego zresztą pomysłodawca pochodzi z Gliwic.
5: Dokładnie tak, musicie to sprawdzić, kim jest ten pomysłodawca. On jest również wspomniany na naszej wystawie w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. I jaki nam został oddział? Radiostacja.
6: No właśnie.
5: Więc do radiostacji też koniecznie trzeba zajrzeć, chociażby po to, żeby zobaczyć najwyższą w Europie drewnianą wieżę. Wyższego obiektu nie ma. I oprócz tego znowu wielka historia za progiem.
6: Serdecznie zapraszamy. Muzeum w Gliwicach, jak sami słyszycie, ma dla Was szereg ciekawych propozycji na tegoroczne wakacje, na lato. Lato, przypomnę, z historią w roli głównej. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
5: Ja również bardzo dziękuję i zapraszam do Gliwic.

0: Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w

finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dilera Mercedes-Benz. Po reklamie.

0: Zarzuty dla sprawcy ataku na kobietę w Łodzi. Tramwaje śląskie z planem naprawczym. Polacy coraz częściej na celowniku cyberoszustów.
1: Prawda Antyradia.
0: 6:30, Joanna Obuchowska. Sprawca ataku na kobietę w Łodzi usłyszał zarzuty. Napastnik najpierw ją złapał, a później strzelił kilka razy z wiatrówki. Okazuje się, że 48-latek nie tylko to ma na sumieniu. Łódzka prokuratura, Paweł Jasiak.
2: Jednocześnie ustalono, że z udziałem podejrzanego tego samego dnia doszło do podobnego zdarzenia. Podszedł on do kolejnej nieznanej sobie kobiety, po czym przyłożył nóż do jej brzucha.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy.
1: Prawda Antyradia.
0: Świadek Karol Nawrocki. Prezydent został przesłuchany w śledztwie dotyczącym korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Według doniesień Karol Nawrocki jest jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu należącym do placówki. Miał nie płacić za pobyt.
1: Prawda Antyradia.
0: 450 milionów złotych czeka. Chodzi o unijne dofinansowanie dla tramwajów śląskich. Pieniądze zostały wstrzymane w wyniku śledztwa Prokuratury Europejskiej. Chodzi o podejrzenie korupcji i ustawiania przetargów na modernizację linii tramwajowych. Zarzuty usłyszał m.in. zarząd spółki. Nowy prezes Krzysztof Mikuła rozpoczął program naprawczy.
3: Prowadzenie kontroli wewnętrznych w spółce, to jest budowa biura kontroli wewnętrznej, tak żeby pokazać na zewnątrz instytucjom, z którymi współpracujemy, że nam bardzo zależy na transparentności. Stąd decyzja, żeby te służby nadzoru budować własne w spółce. Dobrego, rzetelnego nadzorowania kolejnych inwestycji, które przed nami.
0: Tramwaje śląskie współpracują z Ministerstwem Funduszy w sprawie odblokowania unijnych pieniędzy.
1: Prawda Antyradia.
0: Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa. To była podejrzana wiadomość albo telefon, które miały być próbą podszycia się pod instytucję publiczną. 1/5 z nich była na celowniku przestępców kilka razy. Najczęściej to młodzi dorośli, którzy wbrew pozorom mogą się łatwiej dać naciągnąć. Chroń PESEL.pl, Kamil Sztandera.
4: Młodzi są bardziej sprawni cyfrowo, ale częściej funkcjonują w trybie szybkich reakcji na SMS-y, e-maile i powiadomienia. Nierzadko robią to szybko i automatycznie.
0: Ponad 2/3 badanych obawia się, że w przyszłości może paść ofiarą takiego cyberoszustwa. Pełna Kultura, zapraszam. Już dziś startuje Castle Party. To pierwszy z 4 dni festiwalu na zamku w Bolkowie. Dziś to będzie taka trochę rozgrzewka, bo koncerty tylko na jednej scenie, parkowej. Zagrają na niej m.in. Projection czy Mercyful Nance. Taki trochę dzień na rozgrzewkę też w Jarocinie. Dziś sporo wydarzeń towarzyszących festiwalowi. W mieście wystawy, warsztaty czy premiera komiksu. Ale wieczór będzie należał do muzyki. W amfiteatrze Seth Smiles zagrają nową Aleksandrię Siekiery. Na scenie pojawi się też Renata Przemyk z projektem Kobiety Jarocina. W kolejnych dniach na festiwalowych scenach zagrają m.in. Deserter, ACT Drinkers czy Kloster Keller. Festiwal potrwa do niedzieli. Antyradio będzie na miejscu. Program z festiwalowego studia poprowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Jest sporo słońca. Przelotne opady możliwe w Poznaniu i Kielcach. W ciągu dnia może też popadać w Krakowie, ale ogólnie dzień ma być pogodny. Na termometrach teraz od 14 do 17 stopni. Maksymalnie będzie od 23 do 31.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
6: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antiradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
6: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
7: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antiradio.
5: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
10: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
10: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
10: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
10: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
10: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
10: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.

0: sklep. Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka ZO. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Evanescence.

0: Kolejni zatrzymani w związku z aferą w RARS. Nie chcemy znosić embarga na ukraińskie zboża. Odurzał lekami i gwałcił mieszkaniec Berlina. Usłyszał zarzuty.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma, Joanna Obuchowska. Kolejni zatrzymani w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych to Paweł P., były pracownik RARS oraz dwoje byłych prezesów Fundacji BGK, Renata K. i Włodzimierz D. Jak informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez Fundację od spółek Skarbu Państwa zamiast na działalność charytatywną były przeznaczane na działalność polityczną. Śledztwo w sprawie dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS.
1: Prawda Antyradia.
0: Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski mówi, że polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
2: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żebym próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
0: Polskie embargo obowiązuje już prawie 3 lata.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 60 kobiet miał zgwałcić mieszkaniec Berlina, który odurzał lekami swoje ofiary poznane na internetowych portalach randkowych. Prokuratura w stolicy Niemiec wniosła właśnie do sądu pierwszy akt oskarżenia z zarzutami gwałtów na 14 kobietach. Sprawca filmował swoje czyny i udostępniał je na internetowych forach. Jeszcze w tym tygodniu berliński sąd zdecyduje, kiedy rozpocznie się pierwszy proces mężczyzny.
1: Prawda Antyradia.
0: Dzieci na kolonie albo do dziadków, rodzice na wakacje. Podróże bez dzieci stają się coraz bardziej popularne. We Sky.pl to już ponad połowa rezerwacji. Joanna Kwiatkowska.
3: Niemal 70% naszych klientów rezerwuje hotele o standardzie co najmniej 4 lub 5 gwiazdek. Najczęściej wybieraną opcją są pobyty tygodniowe. Co ciekawe, blisko 40% gości wybiera oferty tylko ze śniadaniami, bo chce zachować pełną swobodę w odkrywaniu lokalnej kuchni i okolicy.
0: Kierunki często wybierane na takie wyjazdy to Hiszpania, Malta i Turcja.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Przed nami bardzo ciepły dzień. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą od 23 stopni w Gdańsku przez 27 w Olsztynie do 31 w Warszawie i Rzeszowie. Będzie sporo słońca, przelotne opady możliwe w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Cześć i czołem.
2: No, czekaj, kto mówi? Jezu, jaki Mowicza ostatnio widziałem na Instagramie, mignął mi Jarka. I mówił cześć i czołem, Kluski z Rosołem. To jest jego taki
1: takie przywitanie,
2: można powiedzieć.
1: A tak. To ja nie poznałam pana Jarka nigdy i nikt tak nigdy do mnie nie mówił. Mówiliśmy tak, jak mieliśmy 5 lat.
2: Więc tradycyjnie dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Tu Desperanos, Małgorzata i ja. Co dzisiaj będzie się działo w programie, pytacie się. Będziemy jechać, bo nasz program co czwartek zmienia się w coś antystresowego,
1: frustracyjnego. Kącik, można po prostu powiedzieć.
2: Kąteczek, gdzie wy dzwonicie 321-321-600 albo piszecie na desperanos@antyradio.pl i możecie wyrzucić to, co leży wam na wątrobie. Szef, brat, siostra, kuzyn, sytuacja na drogach, przeciekający dach.
1: Po prostu
2: wszystko,
1: jechać.
2: Tak, jesteśmy do waszej dyspozycji. Oczywiście państwo słuchacze Desperanos wiedzą, że chodzi tutaj o jakieś granice kultury i nie można przesadzić. Foo Fighters, Big Me, teraz 12 minut po 7:00.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, skupiliśmy się na prawie jazdy, co możemy dzisiaj robić, co będzie się działo, ale jeszcze, słuchajcie, będzie o dinozaurze, bo można było kupić dinozaura i...
2: Ja się zawsze zastanawiam, jak ktoś kupuje coś takiego, to gdzie to później trzyma?
1: Jak ktoś kupuje coś za dużo baniek, to zapewne ma miejsce, gdzie to trzymać.
2: W sumie tak, dziękuję za wyjaśnienie.
1: Ci powiem. Poza tym, słuchajcie, Małgo, wysłałem wczoraj tego linka i się bardzo ucieszyła, zacierała rączki, był uśmieszek, patrzę teraz w jej oczka. Będzie o pomyśle pewnej mieszkanki Madrytu, jak po prostu unikać smoltoków. Poza tym wrzucimy jeszcze na koniec 12-latków z powiatu Nowotomyskiego.
2: A tobie się zdarzyło coś kiedyś zachachmęcić, jak byłeś dzieciakiem? Tak,
1: opowiem
2: ze sklepu?
1: Wam historię, taką skomplikowaną bardzo i było mi bardzo, bardzo głupio.
2: Dobra, im też pewnie jest.
1: Tak, wrócimy do was za chwilę, kalendarium po...
2: Poczekaj. Ja jeszcze powiem, że jeżeli chcecie iść na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age, który odbędzie się 18 lipca, czyli już w ten weekend na PGE Narodowym w Warszawie, to tak się składa, że mamy dla was jeden podwójny bilet na to wydarzenie.
1: Wymyślimy jakieś trudne zadanie konkursowe, żeby nie było. Musi być trudne.
2: Dobra,
1: jest
2: jak chcesz, to tak będzie.
1: Musi być trudno. Kiss teraz. I was made for loving you.

sponsorem programu były militaria.pl. Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Byli członkowie Fundacji Narodowej z zarzutami. Ceny ropy znowu rosną przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem.
1: Prawda Antyradia.
0: 7:30, Joanna Obuchowska. Nielegalne finansowanie partii politycznych i działanie na szkodę fundacji. Takie zarzuty usłyszeli Maciej Eś i Cezary J., byli członkowie zarządu Fundacji Narodowej. Chodzi o kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Kosztowała 8 400 000 zł, które zamiast na promocję Polski za granicą poszły na agitację polityczną, mówi prokurator Jaromir Rybczak.
2: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
0: Podejrzani złożyli wyjaśnienia i nie przyznali się do zarzutów. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Mają zakaz opuszczania kraju, grozi im do 10 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram ma poparcie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie komisji nie widzą na tym stanowisku zgłoszonego przez PiS Adama Borowskiego. Głosowanie w Sejmie już dziś.
1: Prawda Antyradia.
0: Znów rosną ceny ropy, bo Stany Zjednoczone i Iran nie odpuszczają. Od kilku dni trwa wymiana ognia w Zatoce Perskiej i cieśninie Ormus. Podwyżki generują też wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Ma nowy pomysł, żeby umowy handlowe zastąpiły opłaty za przepływanie przez Ormus. Według ekspertów od rynku paliw baryłka ropy może kosztować nawet $100. Teraz kosztuje niespełna 82.
1: Prawda Antyradia.
0: Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, że na rynku jest po prostu więcej ofert, więc można upolować fajny lokal. Jarosław Sadowski.
3: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
0: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%. 7:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Przed nami ciepły dzień. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą od 23 stopni w Gdańsku przez 27 w Olsztynie do 31 w Warszawie i w Rzeszowie. Będzie sporo słońca. Przelotne opady możliwe w Szczecinie, Poznaniu i w Krakowie.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Moi drodzy, już czas. 19 minut do 8.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium.
1: 166, 167, 168 dni brakuje nam do końca roku. Kto dziś ma urodziny, proszę państwa? Legenda. Tadeusz.
2: Poczekaj, ja to się pospieszyłam. Mam ich tutaj znowu. No, uwaga, 3, 2, 1.
3: Dobrze,
1: tak, Tadeusz Snuk 16 lipca urodził się w 1943 roku. Kłaniamy się nisko,
2: uwielbiam,
1: panie Tadeuszu. Obchodziłby urodziny swoje legendarny piłkarz Włodzimierz Smolarek. 16 lipca 1957 pana Włodzimierza już nie ma z dami. Maciej Orłoś 16 lipca 1960 roku urodził się również i Will Ferrell, amerykański aktor, który bardzo podobny jest do, proszę ja was, perkusisty Red Hot Chili Peppers, pana oczywiście Chada Smitha. Lecimy dalej. W 622 rozpoczęła się era muzułmańska, czyli Idżra, związana z ucieczką Mahometa z Mekki do Medyny. A na poligonie Alamogordo, jest to stan Nowy Meksyk, Amerykanie przeprowadzili pierwszą w historii udaną detonację bomby atomowej. W obiegu funkcjonuje to jako test Trinity w ramach oczywiście projektu Manhattan. Był film Oppenheimer.
2: Właśnie chciałam polecić, bo film jest absolutnie genialny. Jeżeli jakimś cudem przegapiliście, to w streamingu jest i polecam.
1: Dokładnie. A w 1969 roku z przylądka Canaveral wystartowała misja Apollo 11. Dlaczego jest wyjątkowa? Bo w trakcie tej misji Neil Armstrong i Buzz Aldrin, pierwsi ludzie, stanęli na Księżycu.
2: Niektórzy twierdzą, że to fake, nie?
1: Oczywiście, i że Stanley Kubrick nakręcił ten czarno-biały film. My wiemy, że był to mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości. 17 minut do 8.
0: Człowiek kalendarium.

0: 12 minut zostało do godziny 8.
1: Słuchajcie, bo wy jesteście mądrzejsi ode mnie, drodzy słuchacze, Małgo również. Zobaczyłem właśnie jakieś nagrania z psami, które wkładają głowę do kubów pełnych wody.
0: Po co?
1: Razem z ludźmi.
0: Po co? Jeszcze raz się zapytam, bo ostatnio tam naprawdę mnie bardzo ciekawi, w jakie ty czeluści internetu zaglądasz?
1: Ja myślę, że... Twoja ignorancja. Słuchajcie, na portalu X oczywiście. Psy. I oni, właściciele, są to Azjaci, zdecydowanie, wkładają głowy do zbiorników, do wiadr z wodą i po prostu trzymają powietrze. Nie wiem, co to są za zawody i ja to muszę jakoś zweryfikować, o co w tym wszystkim chodzi. Może ktoś z was, drodzy słuchacze, to wie. A dzisiaj będziemy mieli jeden podwójny bilet na PD, na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age. To jest niebywałe połączenie. Tu jest w ogóle... Kto na to wpadł, jest geniuszem. Oczywiście na Stadionie Narodowym 18 lipca, czyli za chwilę, pomyślimy, w jaki sposób wam od was te zaproszenia, a w zasadzie
0: Co
1: się ze mną dzieje?
0: Może kawki ci zrobię, słuchaj.
1: Chyba tak. To idziemy na kawkę, wracamy i zrobimy super konkurs.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro!
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
8: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
7: Nawet tutaj musisz.
9: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
8: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
10: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: $40 miliardów pójdzie na budowę tarczy wschód. 7 miesięcy więzienia dla agresywnego właściciela wypożyczalni kładów. Lada moment startuje Jarocin Festiwal.
15: Prawda Antyradia.
16: Minęła 8, Joanna Obuchowska. Nie 10 miliardów, ale 40 pójdzie na budowę tarczy wschód systemu umocnień na granicy wschodniej. Resort obrony powołał też nowy rodzaj wojsk, Korpus Obrony Pogranicza. Przejmie odpowiedzialność za magazyny budowane w ramach tarczy.
15: Prawda Antyradia.
16: 7 miesięcy więzienia dla właściciela wypożyczalni kładów z Zakopanego. Stanisław G. w styczniu zeszłego roku zaatakował nożem mężczyznę, który sprzeciwiał się przejazdom pojazdów terenowych przez prywatne grunty. W chwili ataku właściciel wypożyczalni był pijany, miał blisko 2 promile we wydychanym powietrzu. Sąd orzekł także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 11 tysięcy złotych.
15: Prawda Antyradia.
16: Masz psa? To bierzesz go na wakacje. Dla coraz większej liczby właścicieli to oczywistość. Sun and Snow, Katarzyna Szkudlarek.
17: Dla wielu osób urlop bez psa po prostu przestał być urlopem. Dlatego rośnie liczba osób, które już na etapie planowania wyjazdu sprawdzają, czy dane miejsce jest naprawdę przyjazne zwierzętom.
16: Poszukiwane są miejsca, które mają teren do wybiegania pupila, a na miejscu są miski czy posłanie, tak żeby nie targać tego przez pół Polski.
15: Prawda Antyradia.
16: Lada moment startuje Jarocin Festiwal 2026. Na dwóch scenach wystąpi ponad 50 zespołów, m.in. Acid Drinkers, Deserter, WW, Kloster Keller czy Lech Janerka, który kończy karierę sceniczną. Na miejscu w Jarocinie jest już nasza reporterka Paulina Kozioł.
12: Czy jest jakiś koncert, który na przykład pani najbardziej chciałaby usłyszeć?
14: No, myślę, że moje ukochane Strachy na Lachy i Farbenlere też się wybierzemy.
12: Jakie piosenki?
14: Strachy na Lachy, Rajsa, Dzień dobry, kocham cię, a Farbenlere to Spodnie z Gesu.
12: A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy już czuć tutaj w Jarocinie, że ten festiwal lada moment się rozpocznie?
14: Myślę, że tak. Myślę, że atmosfera już pomału się tutaj rozkręca. Widać pierwszych festiwalowiczów, scena już stoi.
18: Zawsze jest wesoło, zawsze jest sympatycznie, czasem nawet bardzo, że tak powiem, crazy.
12: Także fajnie, że coś takiego się dzieje u nas w Jarocinie.
16: Koncerty startują jutro o 16:00. Na termometrach teraz od 17 stopni w Koszalinie do 21 w Warszawie. To dopiero rozgrzewka, bo przed nami gorący dzień. Maksymalnie termometry pokażą 23 stopnie w Gdańsku, 27 w Olsztynie, 31 w Warszawie i Rzeszowie. Dzień będzie słoneczny. W Poznaniu, Krakowie i Szczecinie może przelotnie popadać.
15: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
19: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
20: Sponsorem programu jest Air

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Małgo uwielbia zwierzątka. Ja tak. Mówiłem wam przed ósmą o tych dziwnych zawodach. Słuchajcie, ja wpisałem, moi drodzy, Dog Water Challenge. Wyskakują te filmiki. Ja nie mam pojęcia, o co chodzi, bo to jest z Azji. Małgo rozwiązała zagadkę, jaka to rasa psa. Jest to owczarek belgijski i tam jest ich kilka, więc
2: maliniak,
1: nie bez
2: tak
1: powodu
2: zwany.
1: Tych maliniaków jest tak dużo.
2: Znaczy, słuchaj, umówmy się, bo to albo jest bardzo durny challenge, albo te psy są w trakcie szkolenia, ja mam taką teorię.
1: Albo pokazują te psy, że są mądrzejsze od tych właścicieli, potrafią rozkminić, że człowiek kłamie, bo tam człowiek po prostu wkłada głowę w kubeł i oddycha, w sensie nie dotyka głową wody, a te psy muszą po prostu wytrzymać bez powietrza. Tam nikt nikogo nie przymusza, żeby
2: Twoja teoria mi się najbardziej podoba.
1: No dobrze.
2: Ale... Jeszcze poczekaj, bo ktoś zadzwonił w stroje tych psów. Chcesz
1: tak?
2: Posłuchać?
1: 321-321-600.
3: Cześć, bardzo mnie te psy zaintrygowały. Ciekawi mnie, czy zdejmują wcześniej czapki, zanim zanurzą głowę w tym wiaderku. Na razie, hej.
1: Słuchaj, ja wiem, że to być może brzmi durno, ale my rozwiązujemy zagadki portalu X. Mhm. Dobrze. Stawiamy kropkę tutaj. Jeżeli ktoś wie coś o tych psach, to niech daje znać. A ja mam dla was super konkurs. O, panie, mamy wejściówkę podwójną na koncert System of a Down z Queens of the Stone Age.
2: Mamy.
1: 18 lipca. Jest to środek wakacji. Na Narodowym.
2: Ja się już boję, co ty żeś wymyślił.
1: Queens of the Stone Age na płycie Rated R mają utwór pod tytułem Feel Good Hit of the Summer. Mrugam teraz oczkiem dla kumatych. Poproszę o alternatywną wersję waszą, którą będę mógł zacytować na antenie naszego radia do utworu Feel Good Hit of the Summer. Pozdro dla kumatych. Ja cały ten tekst na antenie przeczytam.
2: Desperanos@antyradio.pl.
1: Czekamy na wasze propozycje. Nie mogę żadnego słowa z tej piosenki w wersji oryginalnej zacytować na antenie, ale waszą wersję soft po polsku będę mógł. Mrugam okiem. Pozdro dla kumatych. Loser i Beck. 11 minut po 8.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Hop, przenosimy się teraz do Gany.
2: Ale wcześniej tylko ci powiem, w Indonezji na przykład są dziwne zwyczaje związane z pochówkiem.
1: Okej, okay, o tym właśnie będziemy rozmawiać, o pochówku.
2: Jest taka wyspa Celebes, gdzie, wyobraź sobie, na święta takie religijne, święta rodzinne, wyciąga się zmarłych z miejsc, gdzie są...
1: Poczekaj, czekaj, jak to? I tak co roku?
2: I tak się wyciąga i oni siedzą i na przykład konsumują posiłek. Oni
1: ale nie cały konsumują, czas siedzą, czy w pewnym momencie siedzą, zaczynają się rozpadać?
2: Siedzą. No dziwna historia to jest, ale jest taka tradycja, nie ma co kwestionować. Więc tak, jako ciekawostkę sprzedaję wam na antenie, a w niektórych częściach Gany, w Afryce, szczególnie wśród ludu Ga, tak się nazywają, rodziny celebrują życie zmarłej, ukochanej osoby za pomocą, no, trumien specyficznych.
1: Ale to jest fantastyczne, bo to są trumny, które są zaprojektowane w taki sposób, żeby na przykład odzwierciedlały, nie wiem, zawód tej osoby, osiągnięcia albo ich największą pasję. Czyli na przykład ja byłabym pochowana w trumnie w kształcie konika.
2: Konika, tak. Moje hobby, pieniądze. Dobra. Słuchajcie, ręcznie robione
1: moje
2: trumny.
1: Moje trochę też z tymi końmi.
2: Są wspaniałe i trzeba, musicie zerknąć w sieć, sobie wpisać Gana trumny. To jest taki trumniany Nikifor. To jest taka trochę estetyka. Trochę prymitywna, ale jednak bardzo urocza. No i wyobraźcie sobie, tradycja ta ma na celu celebrowanie dobrze przeżytego życia, więc tutaj to nie jest żart, tylko po prostu nie skupiamy się tylko na żałobie, ale też na tym, żeby pokazać, że wujek, ciotka, brat miał super życie. Ta tradycja nie jest stara, bo to wszystko zaczęło się w latach 50. XX wieku. Poison, Alice Cooper, 20 minut po 8, zaraz wracamy.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
9: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Kolejne ofiary rosyjskich nalotów, tym razem w Kijowie. Niedoszły zamachowiec z Poznania trafił do aresztu. W finale mundialu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią.
8: Prawda Antyradia.
9: 8:31. Joanna Obuchowska. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Zginęły co najmniej dwie osoby, wśród nich jest 16-latek. Rosyjskie rakiety balistyczne poleciały między innymi na bloki i mieszkania. W dwóch dzielnicach wybuchły pożary.
8: Prawda Antyradia.
9: Niedoszły zamachowiec trafił do aresztu. 29-latek z Poznania w sieci informował, że planuje dokonać zamachu na życie dzieci maczetą. Opublikował też ankietę z listą trzech przedszkoli. Prokuratura, Łukasz Wawrzyniak.
10: Ta ankieta miała mu pozwolić wybrać konkretne przedszkole. Na szczęście do zamachu nie doszło. Policja namierzyła tego mężczyznę, zatrzymała go w mieszkaniu, zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Ta maczeta również została znaleziona w jego mieszkaniu.
9: Niedoszły zamachowiec przyznał się do winy. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Zostanie też poddany badaniom psychiatrycznym.
8: Prawda Antyradia.
9: Chwilowo pluskania nie będzie. W Tychach rusza remont krytej pływalni w centrum miasta. Zmodernizowane zostaną m.in. oświetlenie, system wentylacji i zjeżdżalnie ze schodami. Wymienione zostaną okna i drzwi. Zaplanowano też odzysk wód i zielony dach. Wokół powstanie nowy układ dróg, parkingi i stanowiska dla autobusów.
11: Koło 16 miesięcy potrwa gruntowna modernizacja krytej pływalni w Tychach. To moment, na który czekaliśmy od wielu lat, a teraz nadchodzi ten czas, by to miejsce, bardzo lubiane przez mieszkańców Tychów, nabrało zupełnie innego kształtu, innego wymiaru, by było po prostu nowocześniejsze.
9: Mówił prezydent miasta Maciej Gramatyka. Prace będą kosztowały 30 milionów.
8: Prawda Antyradia.
9: Tablice rejestracyjne po nowemu. Pojawiły się samochody z nowymi oznaczeniami województw. I dla przykładu mieszkańcy Dolnego Śląska zamiast pierwszej litery D mają V, a z Małopolski zamiast K J. To dlatego, że wyczerpały się dotychczasowe kombinacje znaków.
8: Prawda Antyradia.
9: Argentyna wygrała z Anglią 2-1 i to ona zagra z Hiszpanią w finale mundialu. Finał w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją. 8:33. To była Prawda Antyradia.
12: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
9: Na termometrach teraz od 17 stopni w Koszalinie do 21 w Warszawie. To dopiero rozgrzewka, bo przed nami gorący dzień. Maksymalnie termometry pokażą 23 stopnie w Gdańsku, 27 w Olsztynie, 31 w Warszawie i Rzeszowie. Dzień będzie słoneczny. W Poznaniu, Krakowie i Szczecinie możliwe przelotne opady.
12: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
13: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 18 minut do godziny 9. Mamy dla was jeden podwójny bilet na System of a Down wspólnie z Queens of the Stone Age 18 lipca na Narodowym w Warszawie.
2: Piotruś wymyślił dla was konkurs. Konkurs, który moim zdaniem jest potwornie trudny, dlatego ja się teraz zamienię w słuch i państwa też zachęcam do tego, abyście zamienili się w słuch, ponieważ Piotrek będzie teraz trochę śpiewał, trochę recytował
1: i trochę wytłumaczę
2: czytał.
1: Wytłumaczę tak. O co w tym wszystkim chodzi. Feel Good Hit of the Summer. Tak nazywa się mój ulubiony utwór Queens of the Stone Age. Mm-hmm. Z pewnych względów nie mogę zacytować wersji oryginalnej na antenie. Pozdro dla kumatych, ale ci, którzy chcieli wziąć udział w konkursie, proszeni byli o wysłanie waszego alternatywnego tekstu dla tego utworu i ja zaprezentuję, co tutaj się dzieje, a tych z maili jest masa. Uwaga, postaram się jak pan Home.
2: Poczekaj, Josh troszkę Home. Ciszę.
1: Słońce, plaża, woda, lody, fale, piasek, relaks. Dobrze, to mamy pierwszy od Krzysztofa. Wiecie, że w tej piosence tam poza tym 5-6 słowami nie ma nic. Biceps, tanka, ławka, dzień nóg. Kreatynka. Dobrze, następny. Ja nie mogę.
2: Ja bym tobie dała te bilety, ale nie mogę.
1: Filip mi podał... jak to się nazywa? Wzory chemiczne tych substancji. C10H14.
2: To świetne.
1: Nie da się tego zrobić na antenie, ale szanuję bardzo za kreatywność. Biały ser, jogurt, zimne mleko, śmietanka, pajda z dżemem, fazolerożek, żółty ser.
2: Desperanos@antyradio.pl.
1: Ja was bardzo serdecznie państwa doceniam. Bardzo. Czy to już się zaczęło?
2: Tak.
1: Trip Switch, Nothing But Thieves, przepraszam pana.

0: Słuchajcie, moi drodzy, ponieważ ja się świetnie bawię, to poprosiłam mojego redakcyjnego kolegę i partnera radiowego Piotra, aby jeszcze trochę pośpiewał wam ten fantastyczny utwór liryczno-muzyczny w ramach naszego konkursu.
1: Tak, słuchajcie, ale będziemy już kończyć, bo przecież
0: no
1: trzeba
0: dawaj jeszcze
1: się skupić.
0: Ze dwa.
1: Oczywiście, że tak. Chodzi o co? Queens of the Stone Age występują z System of a Down, prawda?
0: Tak.
1: Jest lato, więc Queens of the Stone Age mają utwór Feel Good, Heat of the Summer. I poprosiłem was o to, żebyście wysyłali nam alternatywną wersję tego tekstu. Riff was wzmacniacz luz, zero spiny rocky blues, hej o bracie, głośniej graj, niech to nie lato niesie nas. Ale tutaj nie, tej końcóweczki nie mam, nie?
0: Dobra, to dalej.
1: Przygody, palce, SMS, luźna guma, oranżana makaron, komputer. No to mocna propozycja od tej osoby. Booking, objazd, parking, paragon, komary, coring, booking, objazd, parking, paragon, komary, korek.
0: Ty jeszcze jesteś. Ja przynajmniej drugą fuchę już dla ciebie wymyśliłam teraz.
1: Słuchaj, no trzeba dywersyfikować swoje źródła przychodu. Hej, teraz słyszymy się po 9:00. Zostańcie z nami, tu Desperano z Wanty Radio.

0: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
1: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: spadła liczba nielegalnych przekroczeń unijnych granic. NIK namierzył sporo nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jedzenie tańsze, prąd i gaz droższe, są dane o inflacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9, Joanna Obuchowska. Pakt migracyjny działa, ogłosił unijny komisarz do spraw migracji. W pierwszym półroczu tego roku liczba nielegalnych przekroczeń granicy spadła o 37%.
1: Prawda Antyradia.
0: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Szpital Południowy w Warszawie. Raport z ostatnich 3 lat działalności placówki wykazał szereg nieprawidłowości. Dotyczą na przykład długości czasu pracy personelu czy nieprawidłowego wykorzystywania pomieszczeń szpitala. Poważnym problemem był też brak właściwego rozdzielenia świadczeń udzielanych na NFZ od tych prywatnych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
2: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie, a mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
0: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym badają też CBA i prokuratura.
1: Prawda Antyradia.
0: Są dane GUS-u o inflacji w czerwcu. Wyniosła ona w przeliczeniu rok do roku 2,5%. Podrożały papierosy i alkohol, hotele i jedzenie w restauracjach, prąd i gaz. Potaniała za to żywność, napoje bezalkoholowe, odzież i obuwie.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny nowych motocykli w Polsce spadają od 3 lat, wynika z najnowszego raportu Otomoto. Ten trend dotyczy także jednośladów używanych. Otomoto Adam Simon.
3: Polscy fani jednośladów mają dziś najlepsze warunki do zakupów od 3 lat. Od 2023 roku średnia cena nowego pojazdu zmniejszyła się o ponad 5 tysięcy złotych, a na rynku wtórnym kupujemy taniej średnio o blisko 3,5 tysiąca.
0: Największą popularnością cieszą się obecnie motocykle w przedziale od 10 do 20 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Dzieci nie muszą się już bać sanepidów. Te, które sprzedają lemoniadę, owoce i wypieki, i tak zbierają pieniądze na przykład na wakacje. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że podczas festynów, pikników czy wakacyjnych akcji nie będzie kontrolował dziecięcych straganów. Sprzedaż powinna jednak odbywać się pod opieką osoby dorosłej.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Małgorzato.
2: Słucham.
1: Teraz będzie Madryt. Przenosimy się do Hiszpanii. Tam 28 lat temu pani Carmen Jimenez całkowicie straciła wzrok, miała poważny uraz oka, no i cała rodzina postanowiła, że zadba o panią. Pani jeździła w specjalnych okularach czarnych. No i wyobraźcie sobie, że krzyczą na tym korytarzu.
2: Krzyczą strasznie na tym korytarzu. No właśnie,
1: kurczę,
2: tak. Przepraszamy,
1: madrycką.
2: Jeżeli wy też słyszeliście.
1: Wyobraźcie sobie, że no, mówiła, że straciła wzrok, nie? No i okazało się, że przez te 28 lat udawała i oszukiwała nie tylko rodzinę, ale też bliskich, znajomych, wszystkich. Dlaczego to robiła? Pojawiło się pytanie. Dlaczego przez 28 lat, czyli od 30 roku życia, bo obecnie pani Carmen ma lat 58.
2: Mamy tu cytat, ja mogę się wcielić. Proszę. W panią Carmen. Byłam zmęczona spotykaniem ludzi na ulicy i zatrzymywaniem się, by mówić im dzień dobry. Nigdy nie byłam zbyt towarzyska, udając niewidomą, mogłam uniknąć wielu społecznych obowiązków, wyznała. Pani jest moją bohaterką, wiesz, znaczy ja zazdroszczę odwagi, bo to trzeba być naprawdę bardzo odważnym, żeby takie coś zrobić.
1: Mąż pani Carmen zdradził, że żona zawsze potrafiła idealnie się umalować, a czasami przyłapywali ją, jak zerkała kątem oka na telewizor. To jest, wyobrażacie to sobie? Pani Carmen, co to za prank?
2: Moja idolka, umówmy się. Ostatnio bardzo dużo właśnie o niej jest w mediach społecznościowych, dlatego o niej mówimy.
1: Dzień dobry, Małgo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. 12 minut po 9. Rozwiążemy zaraz konkurs z biletem na System of a Down i w roli głównej Garbage teraz. I think I'm paranoid.

0: 20 minut po 9 na zegarach. Najwyższy czas, abyśmy rozwiązali nasz dzisiejszy konkurs.
1: Rozwiązujemy. Michał napisał bardzo rozbudowany tekst, bo waszym zadaniem było zaproponowanie polskiej alternatywnej wersji utworu Queens of the Stone Age, płyty Rated R, Feel Good, Feel Hit of the Summer. Michał poleciał, o panie, cztery zwrotki są. UFO ląduje na parkingu Biedronki, Gosmita pyta, gdzie tu plaża, mówię, nie mamy, ale mamy staw, on robi selfie z karpiem, i tak cztery zwrotki. Piotrek napisał, malina, jaskinia, pomidor, porozumienie, herbata i kalafior.
0: Kalafior, wymyślił mi pan od razu dzisiejszy obiad.
1: Słuchaj, tutaj Maja też dobrze napisała. Hemoglobina, mistyfikacja, woda, ziemia, taka sytuacja. Coś w tym jest. Myślę, że Josh Homme takie rzeczy przeżywał również w swoim życiu. Kiełbasa, musztarda, cebula, ogórek, zgaga i ból.
0: Ból. Dobra, ale żeby nie trzymać...
1: zamknięty.
0: Żeby nie trzymać was teraz w niepewności, podwójny bilet na koncert System of a Down i Queens of the Stone Age, który już 18 lipca na PGE Narodowym się odbędzie, trafia do?
1: Do osoby, która podpisała się biuro. W mailu ma biuro.
0: Okej, gratulujemy bardzo serdecznie, niech biuro świetnie się bawi.
1: Dobrze, a my wracamy do was, jeszcze powiemy wam o dinozaurze.
0: Dobrze.
1: Że można se kupić, ale musisz mieć bardzo gruby portfel.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Murphy.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane. Nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami.

0: stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Kunet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
10: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny, dwie sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.

0: kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: IMGW znów ostrzega przed burzami i upałami. Chcesz polecieć na wakacje? To się zachowuj. Ruszył sezon na grzyby. Patrz, co zbierasz.
3: Prawda Antyradia.
4: 9.30, Joanna Obuchowska. IMGW ostrzega przed burzami z silnym deszczem w południowo-wschodniej Polsce i na krańcach południowo-zachodnich. Są też alerty drugiego stopnia przed upałem. Pas ostrzeżeń obejmuje południe zachodniopomorskiego, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, część kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, świętokrzyskiego i lubelskiego.
3: Prawda Antyradia.
4: Rosja celowo atakuje placówki ochrony zdrowia i personel medyczny w Ukrainie, alarmują lekarze bez granic. Ostrzeliwanie szpitali, ciągłe zagrożenia atakami dronów i brak personelu doprowadziły do kryzysu w dostępie do opieki zdrowotnej.
3: Prawda Antyradia.
4: Chcesz polecieć na wakacje? To się zachowuj. Katowice Airport przypomina, co na lotnisku można, a czego nie można robić.
5: Katowice Airport radzi, by w sezonie wakacyjnym na lotnisku pojawić się nawet 3 godziny wcześniej z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Warto też odpuścić sobie głupie żarty. Straż Graniczna Michał Michnold.
6: Obowiązkiem obsługi podczas odprawy biletowo-bagażowej jest zapytanie o przewożenie przedmiotów niebezpiecznych. I tutaj obserwujemy bardzo często żarty ze strony podróżnych, którzy w przypływie wyluzowania wakacyjnego żartują, że przewożą na przykład pistolet albo granat, albo bombę. Kończy się to zazwyczaj mandatem karnym, natomiast osoby nie są wpuszczane na pokład samolotu.
5: Strażnicy graniczni przypominają też, by nie zostawiać bagażu bez opieki. Magda Poddańczyk, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
4: Polacy ruszyli do lasów na grzyby. Można znaleźć kurki, wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Takie działające i przy sanepidzie, w której można sprawdzić, czy grzyb nie jest trujący. W wakacje ludzie zgłaszają się przede wszystkim z takimi nietypowymi.
7: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smaczny grzybem, który imituje smak kurczaka.
4: Teraz trzeba uważać na białe muchomory jadowite, które można pomylić z pieczarką.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Aktualnie właściwie w całym kraju słonecznie. Termometry w Gdańsku i Koszalinie pokazują 19 stopni, w Krakowie 20, w Warszawie 23. Będzie jeszcze cieplej prawie w całym kraju. Temperatura dobije do 30 kreski. W Warszawie czy Rzeszowie nawet lekko ją przekroczy. O kilka stopni chłodniej będzie na północy.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
3: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Staraliśmy się z Małgą rozwikłać zagadkę, jak to jest, jak w ogródku w Polsce na przykład wykopujesz szkielet tyranozaura, co się z nim potem dzieje, czy to, co jest w ziemi, jest polskie, czy nie.
2: A jest polskie, czy nie?
1: Właśnie zastanawiam się, nie wiem, jak, bo tam była jakaś taka historia ze skarbem, że ktoś wykopał i państwo tutaj, że tak powiem, zwróciło się, żeby oddał.
2: Słuchaj, ja mam pytanie do ciebie. Masz 50,1 miliona dolarów?
1: Nie.
2: To ten pan, który wylicytował tego dinozaura, też już nie ma.
1: Słuchajcie, o co chodzi? Szkielet tyranozaura, nazywany gas, to no, oczywiście szkielet, który został wykopany. Prace trwały bardzo długo. Na ranczu w południowej Dakocie został znaleziony. Skład tego szkieletu jest w 60% oryginalny, uzupełniony o różne elementy, żeby wyglądał jakby nic mu się nie stało. I został.
2: Ten szkielet ma ponad 4 metry wysokości
1: został odnaleziony w 2021. No i wyobraźcie sobie, to największa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za dinozaura. Na aukcji Sotheby's padła kwota 50 milionów dolarów ponad. No i słuchajcie, dlaczego tak drogo? No po pierwsze...
2: Bo to dinozaur.
1: Po drugie, no te prace trwały bardzo długo, żeby go wydobyć. Przez 3 sezony letnie, od 2021 do 2023. No i wiele pracy to kosztowało. Poza tym badania wskazały, że to bardzo ciekawy okaz, wyobraź sobie, bo gaz w swoim życiu stoczył kilka pojedynków z innymi drapieżcami. Miał blizny, miał ślady po ugryzieniach, miał popękane żebra, więc...
2: Fascynujące to jest, ale ja dalej nie rozumiem, dlaczego ktoś daje 50,1 miliona dolarów za szkielet dinozaura.
1: On
2: i gdzie go potem trzyma.
1: On ma 4 metry, tak?
2: No.
1: Na jakiej wysokości ty masz strop?
2: Nie wiem, ze 3.
1: Jak masz wysokość stropu tak na 8, 10, 12.
2: I 50 milionów dolarów.
1: To masz inną perspektywę. Słyszycie tę charakterystyczną linię basu. Tak, to kult, to Polska, to saksofon, to 18 minut do 10.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 10 minut do godziny 10. My się z Państwem, z Małgorzatą żegnamy. Patrzę, czy coś nam zostało, żebyśmy mogli Wam obiecać, o czym będziemy mówili jutro.
2: Zostało.
1: Będziemy mówili o Beksińskim i jego zdjęciach, które naprawdę wyrywają z butów, bo jest to kawał historii Sanoka i nie tylko.
2: Są to takie zdjęcia, których on wie, że istniały, ale sam ich nie widział po tym, kiedy zostały, jak to się mówi, nie wydrukowane, tylko wywołane. Bo kiedyś, dla tych, którzy nie wiedzą, kiedyś wywoływano się zdjęcia.
1: Tak, nie wiem, czy wiecie, kiedyś nie było telefonów komórkowych, były stacjonarne.
2: Powiedziałam, wywoływano się, zauważyłeś?
1: Słuchajcie, plązyk się nam jączy już, więc kończymy. Słyszymy się jutro, punkt 7. Ja i Małgorzata. Jutro piątek, to jest bardzo dobra informacja i jutro też mamy dla Was wejściówki na systemowe down.
2: Dwie podwójne.
1: No właśnie, podbijamy stawkę. Jutro dwie podwójne dla Was specjalnie. Systemowe down, jeżeli ktoś nie jest przekonany, to może dorzucimy tutaj Queens of the Stone Age i wtedy będziecie.
2: Tak jest.
1: Bo dwa skrajne, chyba estetycznie zespoły na jednej scenie, coś wspaniałego.
2: Chłopcy uciekamy
1: z placu broni, uciekamy.
2: Do usłyszenia, pa!

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Albo partia, albo stowarzyszenie. Prezes PiS-u każe wybierać. Tornado przeszło przez San Antonio w Teksasie. W walizce przemycał 20 egzotycznych papug.
0: Prawda Antyradia.
12: Minęła 10. Joanna Obuchowska. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji z tego typu organizacji. W innym przypadku będzie to grozić wykluczeniem z PiS-u. Na złożenie oświadczenia jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska.
13: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
12: A Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób.
0: Prawda Antyradia.
12: Zniszczone budynki, po których zostało tylko gruzowisko, tysiące ludzi bez prądu i podtopienia, to krajobraz z amerykańskiego San Antonio w Teksasie. Przez ten region przetoczyło się tornado. Trwa teraz akcja ratunkowa i sprzątanie po żywiole.
0: Prawda Antyradia.
12: W Hongkongu policja zatrzymała 5 osób za sprzedaż wywrotowych książek. Księgarzom zarzuca się podsycanie nienawiści do władz. Grozi im do 7 lat więzienia. Uderzenie w niezależne księgarnie to kolejny przejaw zaostrzenia kontroli władzy w mieście.
0: Prawda Antyradia.
12: Szczur ma nosa. Pod takim hasłem Gdańsk ruszył z kampanią edukacyjną w sprawie gryzoni. Żeby powstrzymać szczury przed panoszeniem się, należy odciąć je od łatwego pożywienia, mówi Monika Domachowska ze Straży Miejskiej.
14: No jedyna metodą taką skuteczną to jest deratyzacja. No oprócz tego to może akurat każdy z mieszkańców pilnować tego, żeby po wyrzuceniu śmieci na przykład ten pojemnik zamknąć szczelnie, nie zostawić otwartego.
12: Władze Gdańska proszą też o niespłukiwanie resztek jedzenia w toaletach i sprzątanie ogródków gastronomicznych.
0: Prawda antyradia.
12: Udaremniono przemyt 20 egzotycznych papug na lotnisku Chopina w Warszawie. Zwierzęta przewożone były w walizce. Jeden ptak nie przeżył, pozostałe mają różne obrażenia. Za przemyt grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, za znęcanie się nad zwierzętami do 3 lat. 3 minuty po 10:00 to była Prawda antyradia. Właściwie w całym kraju słonecznie i ciepło. Termometry w Gdańsku i Koszalinie pokazują 20 stopni, w Krakowie 23, we Wrocławiu 24, a w Warszawie 25. Będzie jeszcze cieplej. W prawie w całym kraju temperatura dobije do 30 kreski. O kilka stopni chłodniej będzie na północy.
0: Letni ostry dyżur w antyradiu. Na program zaprasza

0: w Antyradiu.
1: W rzeczy samej, proszę Państwa, 12 minut po godzinie 10, słuchają Państwa Antyradia. Cóż mogę powiedzieć? No będzie się dzisiaj działo, bo będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na koncert Marilyn Manson 18 lipca, Atlas Arena Łódź. Zajmę się tym jak zwykle w odpowiednim momencie. Cóż mogę powiedzieć? Upały, jeszcze raz upały, ale u nas to z pogodą jest tak, że najpierw jest upał, potem poleje, potem pogrzmi, potem obsypie gradem i znowu upał. Rodaczki, rodacy, społeczny reselter pan Wojciech donosi, że mamy dzisiaj dzień wiśni. Bardzo sympatyczne jedzonko. Także dzień szybkiego posiłku przy biurku. Słuszna koncepcja, byle nie nad klawiaturą z kefirem, bo może być różnie. Światowy dzień węży także i nie idzie tu o węże strażackie. Dzień placków kukurydzianych, pyszota oraz dzień doceniania sztucznej inteligencji. Obyśmy jej nie przeceniali. 16 lipca 1969 roku z przylądka Cap Canaveral na Florydzie wystrzelono statek kosmiczny Apollo 11 z pierwszą misją załogową na Księżyc. Do dziś trwają dyskusje, czy oni tam naprawdę byli, czy nie byli, no ale pewnie byli, coś tam przywieźli, jakiś bambulec wielkiej wartości. A my jedziemy dalej, rodaczki, rodaczki.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Cóż tam zobaczymy w Motowizji? Motowizja zaprasza dziś po południu na 6. odcinek Akademii Motorsportu. O godzinie 17:00 będą mogli Państwo poznać czwórkę utalentowanych zawodników i zawodniczek. W studiu pojawią się Antoni Ociepa, Amelia.
0: Radio.
1: Cóż tam zobaczymy w Motowizji? Motowizja zaprasza dziś po południu na 6. odcinek Akademii Motorsportu. O godzinie 17:00 będą mogli Państwo poznać czwórkę utalentowanych zawodników i zawodniczek. W studiu pojawią się Antoni Ociepa, Amelia Wyszomirska, Franciszek Celi.

0: 17. W najbliższy weekend na stadionie w Krośnie odbędzie się finał kolejnego turnieju juniorskiego żużla na poziomie Mistrzostw Polski. O młodzieżowe Mistrzostwo Polski par klubowych zawalczą zawodnicy 7 drużyn. Turniej pokaże Motowizja w niedzielę 19 lipca o godzinie 14. A dziś wieczorem także na antenie telewizji Motowizja premiera Motośladu. Odwiedzamy akcję Motoserce w Pruszkowie organizowaną przez klub Boruta MC Poland. A do tego rozmawiamy z Przemkiem Kaczmarczykiem, który podczas imprezy zadbał o pokaz trialu motocyklowego. Poprzednie odcinki można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego. Dziś około 18 pojawi się tam kolejny odcinek, który mogę Państwu przekazać po wykorzystaniu przez telewizję. A zdjęcia i rolki pojawiają się na TikToku i Instagramie Oczami Ostrego.
1: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy. Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
6: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
7: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy, na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki.

0: O szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zapraszamy

Proszę Państwa, czyli informacja z wielkiego świata. Oficjalne wnioski o zmianę nazwiska złożyło dwoje najstarszych dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta, Maddox oraz Zachara. Dzieci nie chcą jego nazwiska. Tak się zastanawiałem nad tym, dlaczego, i pomyślałem sobie, że ja też nie chciałbym się nazywać jak zeznanie podatkowe na ten przykład. Pitt. No dobra. Proszę Państwa, teraz ważna informacja dla słuchaczy Antyradia, bo od godziny 13 Kasprol będzie nadawał na żywo z Jarocina. Jutro zresztą też będzie nadawał na żywo z Jarocina, zatem wiele informacji zapewne ważnych niebywale dla społeczeństwa związanych z tym naprawdę wielkim świętem rock'n'rolla. Jarocin na żywo po 13 w Antyradiu.

0: No i tak przemknęła ta godzina. Proszę Państwa, za momencik spotkamy 11, a po 11 oczywiście po prawdzie antyradia, pełnej kulturze i prognozie pogody pojawią się ponownie na antenie tej stacji, czyli antyradia.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media Expert, taniej
6: masz. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Marian?
4: Hmm?
13: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
13: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej. Bo Media Expert
0: daje no. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Dziewięć osób zginęło w rosyjskich atakach na południu Ukrainy. Paliwo drożeje. Na niektórych stacjach można już zobaczyć siódemkę z przodu. Na koniec prawdy Jarocin Festiwal.
0: Prawda Antyradia.
14: Magda Poddańczyk, zapraszam. Co najmniej 9 osób zginęło, a 21 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na południu Ukrainy. W obwodzie zaporowskim doszło do 30 ataków z użyciem ponad 680 dronów. Z kolei obwód mikołajowski minionej doby znalazł się pod rosyjskim ostrzałem niemal 1000 razy.
0: Prawda Antyradia.
14: Ceny paliw w górę. Za 95 i diesla na niektórych stacjach trzeba zapłacić już powyżej 7 zł, a może być jeszcze drożej, bo przez amerykańsko-irański konflikt drożeje ropa naftowa. Dziś jest po $85 za baryłkę.
0: Prawda antyradia.
14: Korpus Obrony Pogranicza to nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. Będzie działać w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej i ma odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
14: Pełną gotowość operacyjną korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku.
0: Prawda antyradia.
14: Glany wypastowane? No to do Jarocina. Na dwóch festiwalowych scenach wystąpi ponad 50 zespołów, m.in. Acid Drinkers, Deserter, Zalewski, Strachy na Lachy czy Lech Janerka, który kończy karierę sceniczną. W Jarocinie jest już nasza reporterka Paulina Kozioł.
15: Czy jest jakiś koncert, który na przykład pani najbardziej chciałaby usłyszeć?
16: No, myślę, że moje ukochane Strachy na Lachy i Farmenlere też się wybierzemy.
15: Jakie piosenki?
16: Strachy na Lachy, Rajsa, Dzień dobry, kocham cię, a Farbenlere to spodnie z gesu.
15: A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy już czuć tutaj w Jarocinie, że ten festiwal lada moment się rozpocznie?
16: Myślę, że tak. Myślę, że atmosfera już pomału się tutaj rozkręca. Widać pierwszych festiwalowiczów, scena już stoi.
17: Zawsze jest wesoło, zawsze jest sympatycznie. Czasem nawet bardzo, że tak powiem, crazy.
15: Także fajnie, że coś takiego się dzieje u nas w Jarocinie.
14: Koncerty startują jutro o 16:00. Festiwal potrwa do niedzieli. To była Prawda Antyradia. Czas na pełną kulturę.
18: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Queens of the Stone Age z nowym singlem Easy Street. Zespół skręcił trochę w stronę spokojniejszego, psychodelicznego brzmienia. Może polskiej publiczności uda się go usłyszeć na żywo. Zespół jest w trasie z System of a Down. Koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie już w tę sobotę i niedzielę. Na scenie jako pierwszy pojawi się zespół Acid Bad, potem Queens of the Stone Age i System of a Down. Będzie piąta część Hotelu Transylwania. Dracula będzie na emeryturze, a hotelem będzie zarządzać Mavis. Ale w hotelu zaczynają się dziać dziwne rzeczy i stara paczka zabiera się za odkrywanie tajemnicy nawiedzonego budynku. Film pod tytułem The Haunting of Hotel Transylwania będzie mieć premierę 8 października przyszłego roku.
19: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
14: W pogodzie bez zmian. IMGW znów wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które obejmą 6 województw na południu kraju. Są też alerty drugiego stopnia przed upałami w 9 województwach. Termometry pokażą dzisiaj od 23 stopni w Trójmieście przez 30 w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu do 31 w Rzeszowie i w Warszawie. W Jarocinie dziś 29 stopni.
19: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Prawie 12 minut po godzinie 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Proszę Państwa, a propos tej informacji, którą dzisiaj podałem, że 16 lipca 1969 roku wystrzelono statek kosmiczny Apollo 11 z pierwszą misją załogową na Księżyc. Wspomniałem również o wątpliwościach związanych z tym, czy oni tam naprawdę byli. No ale potem powiedziałem, że jako że bambulec przywieźli wielgaśnej, wielkiej wartości stamtąd, to pewnie byli. Na co pan Marcin napisał a propos tego lądowania? Aż musiałem sprawdzić, co to jest ten bambulec, bo dotąd nie wiedziałem. Jak się okazuje, ostry dyżur również uczy, pisze pan Marcin. Panie Marcinie, no właśnie, z tym bambulcem. Bambulec, taki większy kamień oczywiście. Proszę Państwa, a my jedziemy dalej, nie zważając na lądowanie na Księżycu, czy było, czy nie. Przypominam, że wtedy komputer zamontowany na pokładzie wspomnianego Apollo 11 był głupszy niż te, które macie Państwo w telefonach, no ale jakoś tam podobno polecieli. Tyle lat minęło i ciągle nie mogą się zebrać z tym lądowaniem. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości.

0: To już 24 minuty po godzinie 11 i słuchają Państwo Antyradia. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, tu zwracam się do osób oglądających zmagania w piłkę kopaną, że co mecz to pojawia się nagle zbliżenie na prezydenta FIFA Gianniego Infantino. On podobno sobie załatwił ten temat z tymi, którzy w jakikolwiek sposób relacjonują te zawody piłkarskie, że oni muszą jego pokazywać. No i proszę bardzo, Palma czy coś innego? Proszę Państwa, Gianni Infantino.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
17: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
16: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna

0: Cisowianka, złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6. 24 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

Fialo i Infantino i w ogóle wszystkiego, co tam się dzieje. Pan Radosław niezbyt pochlebnie się wypowiedział. Ta infantylna łysa pała, to niech leci stopy Trumpowi lizać. Widzę to anulowanie czerwonej kartki. Dobrze, że meczu, kiedy Stany przegrywały, nie anulował. A pan Chris dorzucił. Nasi przegrali. Ilwy Albionu poszły po ostatnim gwizdku grzecznie spać. Walki o trzecie miejsce nie obejrzę, bo będę patrzył, jak mi kilometry do Polski mijają, a ten mundial zapisze się jako najbardziej szemrany, jeśli chodzi o decyzje sędziowskie. Coś w tym jest. Z tego, co wiem, to Egipcjanie niespecjalnie zadowoleni są z efektów działania sędziów. Ale tak to już jest. Są tacy, którzy lepiej dali, a tacy, którzy mniej.

0: Węże mój, jest ten kawałek podłogi. Kiedyś jako Antyradio zrobiliśmy ten numer w charakterze teledysku. Wystąpili wszyscy prezenterzy radia. Za momencik, godzina 12.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Winery Bookings zaprasza. Suede, legenda brytyjskiego rocka i jeden z zespołów, które zapoczątkowały erę Britpopu. 23 lipca. Warszawa Progresja. Zespół powraca do Polski po 7 latach przerwy z charyzmatycznym Brettem Andersonem na czele i najnowszym albumem Antidepressants. Koncert poleca Antyradio.
8: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Akt oskarżenia dla 18-latka, który prowadził działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Chcesz polecieć na wakacje? To się zachowuj. Na koniec prawdy, foka w odrze.
1: Prawda Antyradia.
9: Magda Poddańczyk, zapraszam. Jest akt oskarżenia dla 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Został zatrzymany przez ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
9: 18-latkowi grozi dożywotnie. Wocie.
1: Prawda Antyradia.
9: Ma pan elektronikę w bagażu? Hehe, mam bombę. No, tak na lotnisku nie mówimy. Katowice Airport przypomina podstawowe zasady zachowywania się. Na lotnisku lepiej odpuścić sobie głupie żarty. Należy też pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym. Strażniczka graniczna Anna Piec.
11: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje Następuje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
9: Straż Graniczna przypomina, że prawo jazdy, M-Obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
1: Prawda Antyradia.
9: A jak już dotrzemy na wakacje, warto na nich zadbać o to, co jemy. Zmiana klimatu, diety, wody i flory bakteryjnej sprawia, że w czasie urlopu częściej dochodzi do zatruć i dolegliwości układu pokarmowego. Dietetyczka Natalia Korniluk.
12: Nie eksperymentujmy z nowymi potrawami. Postawmy raczej na takie produkty, które znamy i dobrze tolerujemy. Można zacząć przyjmować probiotyki, najlepiej tak tydzień przed wyjazdem.
9: A jeśli już dopadnie nas zemsta jakiegoś sułtana czy faraona, należy się nawadniać, wziąć leki i skontaktować się z lekarzem.
1: Prawda Antyradia.
9: 600 kilometrów z Bałtyku na Dolny Śląsk. Taką wycieczkę zorganizowała sobie foka. Mieszkaniec Jemielna zauważył ją w odrze i nagrał, jak pluska się w rzece. Sołtys gminy apeluje tymczasem, żeby nie przeszkadzać foce, to znaczy nie zbliżać się do niej i jej nie płoszyć.
13: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
9: Zachmurzenie umiarkowane i słońce dziś w większości kraju. Przelotnie popadać może na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Alerty wydano dla południowej części Dolnego Śląska, a także dla województw świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 do 31 stopni.
13: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zapraszamy.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 12, kolejna i ostatnia zarazem godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Na początek liczba dnia, nie dzisiejszego, ale była. 4 miliony tylu dorosłych Polaków skorzystało w ciągu ostatnich 5 lat z zabiegów medycyny estetycznej. No i pięknie, i kolorowo, i ślicznie. Rodaczki, rodacy, mam do oddania dwuosobowe zaproszenie na koncert Marilyn Manson. 18 dzień lipca, Atlas Arena Łódź. Przygotowują Państwo mail pod adres ostry@antyradio.pl, a w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie oto pytanie. Gdyby odwiedził Państwa w domu Marilyn Manson, jakie danie pasujące do niego Państwo by przygotowali? Cóż takiego na stole by się pojawiło? Proszę to napisać w temacie maila i zaczekać chwil kilka.

0: No i pięknie, proszę Państwa, słuchacie Antyradia na 24 minuty po godzinie 12. Rodaczki, rodacy, rozdawnictwo trwa. Mam dwuosobowe zaproszenie na koncert Marilyn Manson. 18 dzień lipca, Atlas Arena Łódź. Dałem Państwu takie oto zadanie. Gdyby odwiedził Państwa w domu Marilyn Manson, jakie danie pasujące do niego Państwo by przygotowali? Proszę to wymalować w temacie maila zaadresowanego panu pod ostry@antyradio.pl. No i tyle, i za chwileczkę wszystko będzie jasne.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
11: Złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To dom

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor.
4: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
11: Wygrałem.
10: Słucham?
11: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
12: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
10: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
13: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
15: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Aresto. 2+1 za grosz. Aresto, żyj ze smakiem.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Bon Jovi.

Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

związku z rozdawnictwem dwuosobowego. Zaproszenia na koncert Marilyn Manson, 18 dzień lipca, Atlas Arena Łódź. Zadałem Państwu pytanie: gdyby odwiedził Was w domu Marilyn Manson, jakie danie pasujące do niego Państwo by przygotowali? Flaki, podałabym flaki z prawdziwego zdarzenia, napisała pani Kinga. I to pani Kinga otrzymuje dwuosobowe zaproszenie. Dobrej zabawy, pozostaje mi życzyć, żeście flaki mogłyby pasować do menu Marilyna Mansona. A my jedziemy dalej z Def Leppard.

0: Zwykle o tej porze, pojawia się w studiu Antyradia Tomek Kasprzyk, aby rozpocząć Lokomotywę. Tym razem będzie inaczej, ponieważ po 13 Tomek Kasprzyk będzie nadawał na żywo, bezpośrednio z Jarocina. Jutro zresztą dokładnie tak samo, proszę Państwa. No cóż, piękna impreza, pogoda dopisuje, w związku z tym w Jarocinie będzie bardzo rock'n'rollowo, oczywiście z Antyradiem. Rodaczki, rodacy, a Aleksander Ostrowski dziękuję za wspólnie spałaszowany czas. Do usłyszenia, rodaczki. No i oczywiście rodacy.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rock na świecie.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
9: Na paznokcie.
8: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
10: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Mamo, czy wygra Polska?
18: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
19: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
20: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
21: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
22: Weź Ibuprom Zatoki.
21: Ibuprom Zatoki?
22: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
21: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny, chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
23: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play.
0: Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Ceny paliw rosną, a rząd myśli, czy przywrócić program CPN. Tanieją za to motocykle, ich cena spadła o kilka tysięcy złotych. W tej prawdzie będą też wakacje z pupilem.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. CPN wróci czy nie wróci? Oto jest pytanie. Rząd wciąż nie podjął decyzji w sprawie przywrócenia pakietu obniżającego ceny paliw na stacjach. Teraz za litr 95 trzeba już zapłacić 7 zł i 9 groszy. Analizujemy sytuację, ale wszystko będzie zależało od wydarzeń na Bliskim Wschodzie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus. Myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
0: Pakiet osłonowy CPN został wygaszony z końcem czerwca.
1: Prawda Antyradia.
0: Ceny nowych motocykli w Polsce spadają. Tak wynika z najnowszego raportu Otomoto. Ten trend dotyczy też używanych jednośladów. Adam Simon.
3: Polscy fani jednośladów mają dziś najlepsze warunki do zakupów od 3 lat. Od 2023 roku średnia cena nowego pojazdu zmniejszyła się o ponad 5000 zł. A na rynku wtórnym kupujemy tanie średnio blisko 3,5 tysiąca.
0: Polacy stawiają teraz na średnią półkę cenową. Największą popularnością cieszą się obecnie motocykle w przedziale od 10 do 20 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Masz psa? To zabierz go na wakacje. Dla coraz większej liczby właścicieli to oczywistość. Sun and Snow, Katarzyna Szkudlarek.
4: Dla wielu osób urlop bez psa po prostu przestał być urlopem. Dlatego rośnie liczba osób, które już na etapie planowania wyjazdu sprawdzają, czy dane miejsce jest naprawdę przyjazne zwierzętom.
0: Poszukiwane są miejsca, które mają na wyposażeniu miski czy posłania, a także odpowiedni teren do wybiegania pupila.
1: Prawda Antyradia.
0: Niby z Komodo, a jednak z Wrocławia. W tamtejszym zoo wykluł się waran z Komodo. To pierwszy przedstawiciel tego zagrożonego wyginięciem gatunku, który przyszedł na świat w polskim ogrodzie zoologicznym. Młody waran w momencie wyklucia mierzył 34 cm i ważył 115 gram. Obecnie przebywa na zapleczu hodowlanym terrarium wrocławskiego zoo, a odwiedzający będą go mogli obejrzeć na wybiegu dopiero, gdy gat podrośnie i nabierze odpowiedniej odporności. Do mniej więcej 14 ma być w miarę spokojnie, a później zacznie grzmieć. Synoptycy prognozują popołudniowe burze na zachodzie i południu kraju. Wieczorem front przesunie się na wschód. Jutro sucho i słonecznie ma być jedynie na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i w Małopolsce. W pozostałych regionach niespodzianka. Burze.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Pięknie editorsi wprowadzili nas do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. Niczym w podskokach wkroczyliśmy do dzisiejszego notowania. W pewnym sensie tak, no bo prosto z Jarocina nadajemy dzisiejsze wydanie Rokomotywy. Jutrzejsze podobnie, po godzinie 13. No jak to śpiewał kiedyś Irek Dudek, 13 wybiła, wstaje nowy dzień, ruszyła kolejka, wszystkim lżej. Tutaj też pewnie lżej, bo już próby się zaczęły do festiwalu jarocińskiego. Jarocin ponownie już od jutra oficjalnie stanie się muzyczną stolicą Polski, przynajmniej na 2-3 dni. Odbędzie się kolejna edycja najstarszego festiwalu rockowego w kraju. Z tego co widzę, to organizatorzy przygotowali ponad 50 koncertów. Będą wyjątkowe projekty specjalne, jubileusze legend polskiej sceny, wydarzenia skierowane do młodych artystów, no i także do branży muzycznej. Będziemy się oczywiście temu przyglądać z bliska i na bieżąco was o tym informować. Co, gdzie, kiedy i po co. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam na Rokomotywę w Glanach do 16.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A jeżeli ktoś myśli, że braknie gości, to jest w grubym błędzie, bo niebawem wpadnie Tomasz Jankowski, koordynator przeglądu Rytmy Młodych. Pogadamy dzisiaj także z Seth Smiles. Jak wszystko dobrze pójdzie, to przyjedzie Ania Ortodoks, będzie też dyrektor festiwalu Michał Wiraszko.

0: Wiosna, ale w Jarocinie lato pełną gębą, bo przepiękne słońce wczoraj trochę popadało i zlało miasto, ale dzisiaj wyszło słoneczko i grzeje. I na scenie też będzie grzanie jutro, ale dzisiaj także będzie grzanie, bo albowiem dziś pojawi się projekt specjalny. Mówiłem zresztą kilka minut temu o projektach, że to nie tylko koncerty, ale specjalne projekty w tym roku w Jarocinie. Jednym z nich będzie koncert, który dla wielu fanów jarocińskiego grania będzie miał chyba szczególne znaczenie, bo młody zespół Seth Smiles wziął na warsztat płytę Nowa Aleksandria Siekiery i mają zamiar zagrać tę płytę dziś wieczorem w Jarocinie. Trochę o tym pogadamy z gośćmi, bo Seth Smiles obiecali, że wpadną do Antyradia, więc szczegóły za kilka minut. Nie oddalajcie się.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
7: W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
8: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
9: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
10: You know where your children are?
9: They're on Antyradio.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
11: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil.
12: Na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twin.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon,
1: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espoo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espoo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pięknie Limp Bizkit towarzyszyli nam przed chwilą w Rokomotywie w Antyradiu prosto z Jarocina. Mówiłem, że będą goście i są Filip Abram i Szymon Jarmuła z zespołu Set Smiles. Cześć panowie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jarocin. Czym jest Jarocin dla was?
2: Dla nas Jarocin w ogóle jest bardzo ważnym festiwalem tak naprawdę, bo od kiedy wygraliśmy Rytmy Młodych 3 lata temu, to trochę nam się to wszystko zaczęło dopiero rozkręcać i się rozkręciło. Jesteśmy tutaj w ogóle piąty raz w przeciągu 3 lat, więc naprawdę idzie jakoś, jest tutaj chyba nasze miejsce na świecie. Wydaje nam się, że to jest po prostu dobry festiwal, gdzie jest bardzo dużo dobrej polskiej muzyki, gitarowej, głównie energicznej. I dlatego warto po prostu się na tym festiwalu pojawiać, bo jest tutaj prawdziwe i naprawdę w tym roku na przykład się bardzo dużo dzieje na tym festiwalu.
0: Jarocin to jest legenda, jeżeli chodzi o muzykę gitarową i kuźnia talentów, przynajmniej sprzed lat. Czy teraz obecnie jest też podobnie, jak obserwujecie to z boku, nie jako wy, bo wiadomo, że wygraliście w 2023, ale jak patrzycie na to, co się dzieje, jakie zespoły grają, bo mówicie, że jesteście tu nie pierwszy raz, czy tu tak naprawdę rodzą się gwiazdy przyszłe?
1: Mi się wydaje, że tak, że ten festiwal w ogóle... Rytmy Młodych są świetnym takim sprawdzianem dla zespołów i bardzo dużo weryfikują, no bo jednak konkurs odbywa się na żywo, więc oprócz nagrania płyty i możliwości edycji, widzimy ten zespół, jak gra bez właśnie tej edycji, bez niczego, jest na żywo. Nie? Wszystko jest prawdziwe i emocje, a to jest chyba teraz najważniejsze, żeby te zespoły się dobrze prezentowały na scenie. I to naprawdę weryfikuje, jak patrzymy gdzieś tam na zespoły, które są, dostają się teraz do tej półfinałowej dwudziestki, czy kiedy się dostawały do tej piątki, to naprawdę są to świetne zespoły, które gdzieś tam później dużo grają.
0: Myślę sobie też o tym, co się działo kiedyś, że jak pomyślę o Armii, pomyślę o Heju, pomyślę o Siekierze, czy pomyślę o Republice, to właśnie tutaj rodził się fenomen tych kapel. Wy w tym roku w pewien sposób kłaniacie się jednej z nich, czyli Siekierze, tak? Skąd pomysł na Siekierę i Aleksandrię?
2: To był w ogóle pomysł Michała Wilaszko, który po prostu zaproponował nam, żebyśmy to zrobili. Od razu gdzieś tam chwyciliśmy temat, płytę znaliśmy bardzo dobrze i stwierdziliśmy, że chcemy się tego podjąć i wiedzieliśmy, że jest to trudny orzech do zgryzienia, bo ta płyta ma absolutnie, jest owiana takim kultem i jest gdzieś tam bardzo taka legendarna i bardzo trudno jest podejść do tematu zagrania w ogóle tej płyty jeszcze raz, ale stwierdziliśmy, że chcemy sobie zrobić taką przyjemność i takie wyzwanie. I bardzo się w tym dobrze poczuliśmy. Uważam, że po 40 latach ta płyta jest teraz co najmniej aż zbyt aktualna w ogóle. Uważam, to jest jakiś totalny kosmos i to jest bardzo ponadczasowa płyta, bardzo świeża. Dla nas to jest jeden z najważniejszych albumów w ogóle polskiej muzyki gitarowej i też tekstowo to jest znakomite, więc dlatego się podjęliśmy tego i stwierdziliśmy, że po prostu trzeba to po tych 40 latach zagrać jeszcze raz.
0: Może w tym właśnie jest siła, że muzyka gitarowa od lat cały czas jest świeża, a muzyka, która oscyluje w okolicach komputerów, instrumentów klawiszowych różnego rodzaju, zmieniających się, bo trendy się zmieniają, jest modna albo nie. Jak to jest?
1: Mi się wydaje, że muzyka gitarowa jest najprawdziwszą muzyką. Kiedyś o tym gadaliśmy chyba na TikToku czy gdzieś, że w sumie to gitara jest takim instrumentem, który według mnie pozwala gdzieś tam przenieść najwięcej emocji z człowieka, bo oprócz samego wystukania czegoś czy zagrania dźwięków dochodzi do tego cała artykulacja, emocje, wibracje, wzmacniacze, przestery, przestrzenie.
2: To jest po prostu na żywo.
1: To jest żywe, naprawdę żywe.
0: Wspomniałeś o TikToku. Od razu zderzyłem sobie siekierę z TikTokiem i algorytmy. Siekiera nie miała kiedyś pojęcia o tym, co to w ogóle będą algorytmy, TikToki, Facebooki i Instagramy. Jak to się ma do dzisiejszych czasów?
2: Niestety, no, dzisiejszy świat jest uzależniony dość mocno od promowania siebie i robienia z siebie idiotów w internecie. Natomiast musimy z tym żyć. No, takie są realia. No, trzeba wszędzie się pokazywać, wszędzie po prostu świecić tą buźką swoją i generalnie wydaje mi się, że każdy zespół, który by się chciał dzisiaj wybić, a na przykład byłby to zespół, ja wiem, sprzed 40 lat, który dzisiaj by wszedł na scenę jako młodzi ludzie i założyliby TikToka, to tak, prawdopodobnie by musieli to zrobić, musieli się tam promować, więc generalnie jest to trochę nie do uniknięcia już w tym momencie. Jeszcze przez jakiś czas to było, że dało się z tego wymsknąć, ale już myślę, że to już nie jest ten moment.
0: Wspomniałeś coś, że jutro będzie premiera waszego singla, tak? Set Smiles.
1: Tak, zgadza się. Będzie to singiel o tytule Plastic World i gościnnie jest tam John Porter.
0: O, super. Będziemy słuchać. To jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo Set Smiles. Jak to jest? Set czy Smiles? Gdzie jest ta granica? u was?
1: To jest takie polskie trochę, nie? Że się tak uśmiechamy.
2: Jaki dzień, dziwnie. Taki sad tak. Smiles.
1: Dzisiaj jest bardzo smiles.
0: Niech tak będzie. Dzisiaj gracie w Aleksandrze Siekiery wieczorem, tak?
2: Wieczorem.
0: Tak. W Amfiteatrze.
2: Łatwo jest gdzieś tam znaleźć tą scenę, bo jest taka wielka głowa stalowa cara z tej okładki.
0: Przy rondzie będzie głośno.
2: Tak, tak, to jest tak.
0: Wielkie dzięki. Filip Abram i Szymon Jarmuła byli dzisiaj z nami, a my do Jarocina wracamy dosłownie za moment.

0: Kazik na żywo i tata dealera niespiesznie, ale cały czas sukcesywnie do przodu, jak polska muzyka w Jarocinie. I tak myślę sobie o rodzinach różnego rodzaju, że i ojcowie, i synowie pojawiają się w tym roku na festiwalu w Jarocinie i pewnie nie od dzisiaj. Coś mi się tak wydaje. A jeżeli chodzi o tegoroczną edycję, to jednym z najważniejszych punktów programu będzie oczywiście projekt Moja Krew, Twoja Krew, przygotowany z okazji 40. rocznicy kultowego filmu BBC o polskiej scenie alternatywnej. Na jednej scenie ponownie spotkają się muzycy Republiki, czyli Zbyszek Krzywański, Sławek Ciesielski i Leszek Biolik. Towarzyszyć im będą m.in. Krzysiek Zalewski, Robert Gawliński, Wojtek Waglewski, Mary z Polski, pojawi się także Tomek Lipiński oraz Darek Majelonek. I ten ostatni wystąpi także w innym koncercie, bo Hawk pojawi się w oryginalnym składzie z czasów albumu Generation X. Będzie to pierwszy taki od ponad 3 dekad koncert. Jubileusze także będą świętować Sztywny Palazzi, Devil, którzy obchodzą 40-lecie swojej działalności, ale na scenie też będą i Happy Set i Farbenlere. Tak swoją drogą Happy Set w tym roku chyba nawet świętuje 25 lat istnienia. Będzie także i młode pokolenie, m.in. Waluś, Kraksa, Kryzys, z którym porozmawiamy w Antyradiu po godzinie 14. A do 14 pozostało niespełna 6 minut. Za moment Prawda Antyradia. Nie oddalajcie się.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Jest wyrok za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. UOKiK postawił zarzuty dwóm uczelniom za robienie studentów w balona. W tej prawdzie będzie też remont pływalni.
7: Prawda Antyradia.
8: Magda Poddańczyk, zapraszam. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Prawie 2 lata temu pijany jechał swoim autem ponad 200 km na godzinę i staranował samochód z wracającą do domu rodziną. Zginął 37-letni pasażer drugiego auta. Do szpitala trafiły 3 osoby, żona zmarłego i ich dzieci.
7: Prawda Antyradia.
8: Szkoły wyższe robiły swoich studentów albo kandydatów na studentów w balona. UOKiK postawił zarzuty dawnemu Kolegium Humanum za pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki. Na celowniku jest też Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. UOKiK, Agnieszka Majchrzak.
9: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
8: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu.
7: Prawda Antyradia.
8: W ciągu ostatnich dni ewakuowano kilka obozów harcerskich w Śląskiem. To w związku z burzami. Dlatego harcerze regularnie ćwiczą procedury, mówi harcmistrzyni Natalia Gajda.
10: Każdy obóz musi wykonać 2 próbne ewakuacje, jedną dzienną, jedną nocną, tak żeby zuchy harcerze wiedzieli, jak się zachować w sytuacji kryzysowej, jak trzeba będzie.
8: Każdy obóz harcerski musi mieć zapewnione miejsce schronienia i stałą łączność ze służbami.
7: Prawda Antyradia.
8: Pluskania nie będzie. Chwilowo. W Tychach rusza remont krytej pływalni. Zmodernizowane zostaną zjeżdżalnie, okna i drzwi będą wymienione, a w planach jest też system odzysku wód i zielony dach. Wokół powstanie natomiast nowy układ dróg i parkingi. Prezydent Tychów Maciej Gramatyka.
11: Około 16 miesięcy potrwa gruntowna modernizacja krytej pływalni w Tychach. To moment, na który czekaliśmy od wielu lat, a teraz nadchodzi ten czas, by to miejsce, bardzo lubiane przez mieszkańców Tychów, nabrało zupełnie innego kształtu, innego wymiaru, by było po prostu nowocześniejsze.
8: Prace pochłoną ponad 30 milionów złotych.
12: Sponsorem programu są militaria.pl.
8: Wieczorem termometry pokażą 18 stopni w Opolu, 20 w Poznaniu, 23 stopnie będą w Krakowie i Lublinie, 27 w Łodzi i Warszawie. Deszcz ma padać na Pomorzu i Suwalszczyźnie, zagrzmieć może w Wielkopolsce, na Podkarpaciu oraz Dolnym i Górnym Śląsku. W nocy w całym kraju ma być już pogodnie.
12: Sponsorem programu były militaria.pl.
7: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.

0: Pięknie Marilyn Manson wprowadził nas do drugiej odsłony dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio prosto z Jarocina. Tymczasem pierwsi festiwalowicze dotarli do Jarocina, chcą zająć najlepsze miejsca na polu namiotowym. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Paulina Kozioł.
1: Pierwsi w kolejce tutaj do wjazdu na pole. Wcześniej przyjechaliście.
2: Emocje, bo chcemy zająć konkretne miejscówki, które od 3 lat zajmujemy i żebyśmy byli razem w bandzie.
1: Będziecie spać w namiocie, tak?
3: Oczywiście.
1: To co macie ze sobą, żeby w tym namiocie przetrwać, żeby było miło?
3: Bagażnik. No, tu dziewczyna ma wiatraki, mamy latarkę.
1: W razie burz też jesteście przygotowani?
3: No, namiot jest deszczoodporny, że tak powiem.
1: Bo pogoda ma być taka mieszana. Trochę ma być upałów, potem burze.
3: Coś tam słyszałem, że ten. No, ale co tam, nie straszno na mnie.
1: Tak. Jaka jest atmosfera na tym polu namiotowym?
4: Jest gwarno, jest wesoło. Można się poznać z wieloma osobami. Młodszymi, starszymi. Jest bardzo otwarta atmosfera. To jest spoko. Tutaj nie ma takich podziałów. Myślę, że taki moment przekraczania tych barierek to jest moment, kiedy się wszyscy otwieramy na to, że poznamy nowych ludzi.
5: Od 4 lat tutaj przyjeżdżamy, żeby zobaczyć brzask i wschód słońca na Jarocinie. I czekamy na ten moment przez cały rok.
1: Naprawdę, magiczna jest atmosfera.
0: Jarocin Festiwal startuje jutro o godzinie 16. Na 2 scenach wystąpi ponad 50 artystów. Między innymi Acid Drinkers, Deserter, WW czy Lech Janerka. Lech Janerka zresztą zagra ostatni koncert dla jarocińskiej publiczności. Festiwal potrwa do niedzieli i zakończy go projekt specjalny Moja Krew, Twoja Krew. Ale jest także w tym roku mnóstwo takich projektów pobocznych, o których między innymi w tej godzinie będziemy rozmawiać. Pojawią się także goście. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Nie oddalajcie się od Antyradia.

0: To ładne, Beautiful James i Placebo oczywiście w Rokomotywie w Antyradio. Artysta, którego mam na myśli, w 2020 roku, jak dobrze pamiętam, wygrał Jarocińskie Rytmy Młodych, no ale z racji oczywiście tego, że finał odbywał się w sieci, bo była pandemia, to nie miał fizycznego i potężenia uderzenia tej jarocińskiej oryginalnej, nazwijmy to, publiki, ale dziś myślę sobie, że wraca jako uznany artysta, który wpadnie do Antyradia dosłownie za kilka chwil. Naszym gościem będzie Waluś Kraksa Kryzys.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. E-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Ekspert.
7: Zapoluj 3-2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Tak, oto Inexes zaprezentowali się w Rokomotywie w Antyradio, a u nas już jest miły, młody człowiek, Waluś Kraksa Kryzys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Waluś, ty 6 lat temu, dobrze pamiętam, wygrałeś Jarocińskie Rytmy Młodych. Od tamtego czasu byłeś raz w Jarocinie, dzisiaj jesteś drugi raz. Czy ta dzisiejsza twoja wizyta w jakiś sposób domyka tamtą historię? Wtedy nie był publiki, dzisiaj publika będzie nawet dwukrotnie, bo na twoim występie z Seth Smiles i jeszcze na swoim solowym występie na białej scenie.
1: Tak, myślę, że jest to pewnego rodzaju klamra. Moja pierwsza wizyta w Jarocinie po jarocińskich Rytmach Młodych to była wizyta dosyć, bym powiedział, taka turystyczna. Grałem o 15.45. Mimo to publika naprawdę dopisała, co też mnie miło zaskoczyło, że po prostu tutaj się jest od początku do końca i to nie ma znaczenia, czy się gra wcześniej, czy później. Niemniej jednak teraz zamykam białą scenę. No i jest to na pewno dla mnie taka ważna i istotna sytuacja, w której wydaje mi się od początku do końca jakieś kolejne etapy tego festiwalu zaliczam.
0: Dla wielu starszych słuchaczy Jarocin to takie święte miejsce rocka, no i buntu oczywiście. Dla młodych ludzi to jest, nazwijmy to ogólnie, kolejny fajny festiwal na mapie Polski. Czym jest Jarocin dla ciebie?
1: No właśnie, chyba rozgraniczam sobie również ten festiwal na historię i na to, co jest dzisiaj. Dla mnie jest to festiwal, na którym występował mój ojciec z zespołem Bakcyl. Nie wiem, na ile występował na festiwalu, a ile na przykład na terenie festiwalu. Niemniej jednak w opowieściach wspomina to jako istotny moment swojego życia i to, że poznał tutaj kapitana Nemo i wypili razem co nieco.
0: Czyli oni też.
1: Oni też. Mhm. I na pewno z tego względu jest to dla mnie ważny festiwal, ale dzisiaj tak sobie myślałem, że warto o tej historii Jarocina mówić jako o festiwalu, który nie powstał z jakiejś takiej komercyjnej potrzeby, wiadomo, obrotu pieniądza, tylko po prostu z energii ludzi do tego, żeby się skrzyknąć, solidaryzować, sprzeciwić, zbuntować tej szarej codzienności. No i myślę, że warto kultywować tą historię jako historię nie tylko muzyki, ale też po prostu kraju, w którym żyjemy.
0: Absolutnie pełna zgoda. Powiedz mi, czujesz na plecach oddech tych wszystkich legend?
1: Trudno mi się o tym mówi, bo z jednej strony na co dzień wychodzę z psem, wychodzę do sklepu i nie czuję, że jestem w Jarocinie, że tutaj nie jest to mój jakieś, nie mam ołtarzyka w domu w związku z tym.
0: Ale to świadczysz tylko może o tym, że szybko nie skończysz.
1: No generalnie plany mam dosyć, myślę, rozległe i sam plan i sama droga jest dla mnie już celem. Natomiast no, to jest niezwykle miłe i niezwykle istotne dla mnie być częścią tego Jarocina. Myślę, że jeśli trafiłoby mi się to jak szóstka w totka z dnia na dzień, to byłbym w ciężkim szoku i na pewno przeżywał w jakiś intensywny sposób tą moją obecność na Jarocinie. Niemniej jednak jakoś z dnia na dzień przyzwyczajałem się pewnie do pewnych myśli, też z dnia na dzień przybliżałem się do tego Jarocina, więc jest to dla mnie takie, nie chcę mówić normalne, ale może spodziewane i takie naturalne, że chciałbym tu grać, chciałbym tu być, chciałbym właśnie kultywować pewne tradycje. No i to się po prostu dzieje.
0: No i w pewnym sensie też jesteś częścią Jarocina, bo to, że jesteś uznanym artystą, świadczy fakt, że nie tylko występujesz na scenie, ale też w tym roku występujesz w jury. Czyli, mówiąc trywialnie, nie urwałeś się srocze spod ogona.
1: Jeśli tak, to tak, chociaż nie widzieliśmy tej sroki, prawda? No tak, przyjąłem zaproszenie do funkcji jurora właśnie w Jarocińskich Rytmach Młodych i przy takich okazjach stawiam się w roli oczywiście jurora, ale też tego człowieka, który startował i który brał udział właśnie w rytmach młodych. Mhm. I myślę, że to jest cenna perspektywa, bo wiem, ile może komuś dać zwyciężenie tego przeglądu. No i jakoś tak przez swój filtr próbuję jakieś elementy wspólne wysłyszeć, wypatrzeć w zespołach, które się właśnie zgłaszają.
0: Powiedz mi, tak po ludzku, gdzie stawiasz granicę między Walusiem artystą na scenie, a tym Walusiem miłym, młodym człowiekiem?
1: Ta granica, myślę, jest płynna i nie potrafię się wyłączyć, nie wiem, schodząc ze sceny, bo właściwie nigdy nie wiem, kiedy przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł na riff, na tekst. Staram się odpoczywać i właśnie nie żyć w trybie ciągłej jakiejś, ciągłego intensyfikowania procesów myślowych. No, więc ciężko mi powiedzieć, ale zwracam uwagę na to, żeby jednak twardo stąpać po ziemi, dbać o higienę osobistą i taką psychiczną i doceniać. Właściwie robię zwykłe rzeczy i nauczyłem się tego, że zwykłe rzeczy są bardzo fajne. Na przykład zauważenie fajnego widoku tutaj w drodze do Jarocina. Na GPS-ie mam klikniętą opcję darmowej podróży, nie przez płatne odcinki autostrad, co sprawia, że...
0: Więcej widzisz.
1: Więcej widzę. I widzę. No, zachwycałem się po prostu w pewnym momencie, aż zwolniłem, otwarłem szyby i podziwiałem tutaj okoliczne miejscowości.
0: A wracasz jeszcze do chłopaka tego, który podkradał sprzęt w nocy albo wypasał owce, czy już myślisz tylko o Fryderykach?
1: Oczywiście, że wracam. Nawet mój przyjaciel Krzywy, który właśnie towarzyszył mi na początku mojej przygody muzycznej i no, zapewniał mi gitary, jedzenie i inne produkty. Wtedy wydawało mi się konieczne do tworzenia. Krzywy się ożenił i mieliśmy oczywiście wieczór kawalerski, więc mieliśmy okazję powspominać. I z jednej strony to wszystko działo się nie tak dawno temu i tak bardzo w sumie wciąż jestem w tamtym miejscu, bo często jestem w rodzinnej miejscowości i też ta przyjaźń z Krzywym jest dla mnie na tyle ważna, że staram się pielęgnować. No więc myślę często, jakoś nie wydaje mi się, że zmieniłem się na tyle, żeby się wstydzić swojej przeszłości, czy żeby jakoś ją negować.
0: Mogę potwierdzić, teraz... nie zmieniłeś się, bo mam cię na oku od paru lat. A co byś powiedział tamtemu Walusiowi sprzed kilku lat?
1: Nie mogę przeklinać chyba.
0: Dobra, to nie przeklinajmy. No. Dzisiaj grasz w amfiteatrze jako gość Seth Miles. Będziesz śpiewał siekierę?
1: Tak, będę śpiewał siekierę, na ile się siekierę śpiewa.
0: Okej. Jutro będziesz śpiewał swoje, a swoje się raczej śpiewa.
1: Zdarza się coś podśpiewać, ale też raczej się koncentruję na tym, że jak jest fajnie, to fajnie na tyle gitarę przywalić, żeby troszeczkę... krwi z palca poleciało.
0: Jutro Waluś Kraksakryzys na białej scenie, natomiast 1 sierpnia, z tego co wiem, jeszcze się widzimy na Poland Rock Festiwalu, albowiem będziesz występował na małej scenie, znanej tylko z nazwy.
1: Tylko z nazwy, tak. Serdecznie zapraszam. Myślę, że też gdzieś będę się włóczył po miasteczku festiwalowym.
0: Super, to się złapiemy. Jesteśmy umówieni. Waluś Kraksakryzys był gościem Antyradia. Bardzo dziękuję. Zdrowia, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rokomotywa w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.

0: kompaktny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Są kolejne ostrzeżenia przed upałami i burzami. A4 w Opolskiem zablokowana po wypadku z udziałem 4 osobówek. W tej prawdzie będą też wakacje na chłodno.
12: Prawda Antyradia.
13: Magda Poddańczyk, zapraszam. IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami w całym kraju. Mają one obowiązywać do jutrzejszego wieczora. Są też ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem, które obejmują województwa małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie, a także południową część dolnośląskiego, śląskiego i lubelskiego. Te ostrzeżenia obowiązują do godziny 20.
12: Prawda Antyradia.
13: A4 w kierunku Wrocławia zablokowana. Między węzłami Opole Południe i Opole Zachód doszło do wypadku z udziałem 4 osobówek. 6 osób zostało rannych. Utrudnienia na autostradzie mają potrwać jeszcze przez blisko 2 godziny.
12: Prawda Antyradia.
13: Nie jeden dług, a cała seria. Polski rekordzista ma niespłacone długi w aż 29 miejscach. Co piąty dłużnik w kraju to multidłużnik.
14: Seryjni dłużnicy to tacy, którzy są zadłużeni w co najmniej 3 firmach czy instytucjach. Tacy ludzie generują duże długi. BIK Info Monitor, Waldemar Rogowski.
15: Za 40% przeterminowanego zadłużenia polskich konsumentów odpowiadają właśnie multidłużni. Zalegają oni na kwotę 17,5 miliarda.
14: Najczęściej multidłużnik to mężczyzna w średnim wieku, który mieszka na Śląsku albo na Mazowszu. I to w tych województwach seryjnych dłużników jest najwięcej. Na Śląsku 46 tysięcy, na Mazowszu tylko 0,5 tysiąca mniej. Joanna Obuchowska, Antyradio.
12: Prawda Antyradia.
13: Zamiast smażyć się na plaży, szukamy przyjemnego chłodu. Rośnie liczba Polaków, którzy wybierają wakacje w wersji bez upału. Sky.pl, Katarzyna Hałton.
16: Klienci coraz częściej decydują się na tego typu wypoczynek w chłodniejszym klimacie. Na przykład w Norwegii, Finlandii, na Litwie czy w Estonii.
13: Loty do tych krajów to już 13% rezerwacji na tej platformie.
12: Prawda Antyradia.
13: W chorzowskim zoo urodziły się 2 rysie euroazjatyckie. Maluchy są częścią europejskiego programu hodowlanego. Jeśli będą rozwijać się prawidłowo i spełnią wymagania programu, w przyszłości mogą być wypuszczone na wolność. W Polsce ten gatunek jest objęty ścisłą ochroną. To była Prawda Antyradia. Czas na pełną kulturę.
14: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Już dziś startuje Castle Party. To pierwszy z 4 dni festiwalu na zamku w Bolkowie. Dziś to będzie taka trochę rozgrzewka, bo koncerty tylko na jednej scenie, parkowej. Zagrają na niej m.in. Projection czy Mercyful Nuns. Taki trochę dzień na rozgrzewkę też w Jarocinie. Dziś sporo wydarzeń towarzyszących festiwalowi. W mieście wystawy, warsztaty czy premiera komiksu. Ale wieczór będzie należał do muzyki. W amfiteatrze Set Smiles zagrają nową Aleksandrię Siekiery. Na scenie pojawi się też Renata Przemyk z projektem Kobiety Jarocina. W kolejnych dniach na festiwalowych scenach zagrają m.in. Deserter, ACT Drinkers czy Kloster Keller. Festiwal potrwa do niedzieli. Antyradio będzie na miejscu. Program z festiwalowego studia poprowadzi Tomasz Kasprzyk.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Jutro bez deszczu jedynie na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i w Małopolsce. W pozostałych regionach Polski czeka nas pogodowy miks chmur, słońca i deszczu. Zagrzmieć może na wschodzie, południu i w centralnej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 26 stopni w Gdańsku i Szczecinie do 31 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie.
17: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ależ to była energia, ależ to była moc. Airborne. Tak oto wkroczyliśmy do trzeciej odsłony dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu. Prosto z Jarocina. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie. Gwiazdy się zjeżdżają, mocy nie będzie brakować, ponieważ już tak podsłuchuję próby na czarnej scenie i na białej scenie, to naprawdę będzie się działo. Artyści artystami, no ale to nie tylko dobra, głośna i mocna muzyka. Jarocin Festival to festiwal, który ma swój niepowtarzalny klimat, który tworzą oczywiście ludzie, a ludzie przyjeżdżają tutaj z całego kraju, by spotkać się, no i oczywiście wspólnie bawić.
2: Klimat tworzą ludzie, a tutaj są ludzie z podobnymi wartościami, którzy mają bardzo duży dystans do siebie.
3: Mamy ekipę, z którą się spotykamy tutaj raz w roku, także to jest takie dla nas święto. Każdy urlopy bierze wcześniej.
4: Czyli specjalnie na Jarocin urlop trzeba było w pracy zaklepać.
3: Oczywiście, ale to już był zaklepany od razu po poprzednim Jarocinie.
4: O, no to już dawno.
3: To są terminy, których nie można zmienić, są nienaruszalne i na przykład moi szefowie o tym wiedzą.
2: 3 lata temu poznaliśmy ekipę, a teraz jesteśmy przyjaciółmi i cieszymy się na ten dzień jak dzieci na wakacje.
4: A skąd jesteście?
3: Z Częstochowy. Ja ogólnie pochodzę z Podkarpacia, ale mieszkamy teraz w Częstochowie.
2: My z Bydgoszczy.
5: Do naszej ekipy jeszcze dojedzie Warszawa, Szczecin, gdzieś tam ludzie spod Gdyni.
6: To jest bardzo rodzinnie, dosłownie. I przyjeżdżając tutaj przez wiele lat z rzędu, spotykamy te same twarze, nie ma takiego dystansu.
4: To jest rodzina, którą łączą właściwie miłość do muzyki i szacunek dla ludzi, którzy słuchają tego samego, bawią się w podobny sposób, łagodnie, nienachalnie.
5: No przez ludzi, nie ma innej odpowiedzi, bo to po prostu ludzie.
1: Głosy festiwalowiczów zebrała nasza reporterka Paulina Kozioł. Tak a propos zaklepywania, to z Michałem Wiraszko mam zaklepaną rozmowę, dyrektor artystyczny tegorocznego festiwalu jarocińskiego, ale wiecie jak to jest z dyrektorami. Rozbiegani i zalatani. Czy rozmowa dojdzie do skutku? Miejmy nadzieję, że tak.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ślicznie i klasycznie zrobiło się w Lokomotywie w Antyradiu. Scorpions, czyli klasyka gatunku. A w Jarocinie oczywiście klasyka spotyka się też z nowoczesnością, bo nowością tegorocznej edycji jest konferencja Rytmy Młodych. W jej programie znalazły się warsztaty, spotkania z artystami oraz panele poświęcone produkcji muzycznej i co najważniejsze, funkcjonowaniu rynku. Udział podobno zapowiedzieli muzycy, producenci, menadżerowie oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z branżą. I między innymi o tym za chwilę porozmawiam z dyrektorem artystycznym tegorocznej edycji Jarocińskiego Festiwalu, albowiem Michał Wiraszko nas odwiedzi. Nie oddalajcie się.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Ty radiu, poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antiradio.
0: Antiradio, najlepszy rok na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: No i tak oto w rytmie walca popytaliśmy Michała Wiraszkę w studiu Antyradia. Dzień dobry, panie dyrektorze. O, jeszcze raz.
1: Kłaniam się nisko.
0: Będzie dobrze. Podśpiewowaliśmy sobie The Stranglers. Pan dyrektor czy pan artysta muzyki? Jak to w tym roku?
1: Kaowiec.
0: Po prostu. Wszystko naraz?
1: Wiesz co, ja sobie tak w życie ułożyłem, że lubię łączyć te funkcje, bo wyznaję zasadę, że artystą się bywa.
0: Tak.
1: Przynajmniej ja tak mam. Dlatego też możliwość zrobienia festiwalu, zrobienia czegoś przyjemnego dla ludzi, czegoś, co sprawia, że ludzie świętują, jest dla mnie równie satysfakcjonujące.
0: No dobra, a jak się jest artystą, to łatwiej się negocjuje z artystami, czy niekoniecznie?
1: Myślę, że łatwiej. Mhm. Myślę, że łatwiej przede wszystkim się rozmawia o pomysłach najpierw, a nie o pieniądzach.
0: A znasz też kaprysy artystów jako artysta, więc...
1: Wiem, jak rozmawiać, wiem, na czym może artyście zależeć, co może mu się podobać, a co nie, i w ten sposób sobie... Aczkolwiek to nie jest tak, że ja wykorzystuję swoje znajomości.
0: No to wiadomo. Który moment generuje u ciebie większy stres? Wyjście na scenę, czy to jak wchodzi pierwsze 2000 ludzi na teren festiwalu?
1: No zdecydowanie to drugie, ponieważ to się dzieje rzadziej. Mhm. Na scenę mam ten przywilej wychodzić kilkanaście, zależy od roku, razy rocznie. Mhm. A no festiwal jest to mój, licząc z Next Festem, 7-8 w życiu. Mhm.
0: Co generowało największy stres w przygotowaniach? Możesz zdradzić? Czy po prostu już masz tak wykształconą robotę festiwalową, że wiesz, czym to się i powolutku sukcesywnie do celu?
1: Obie odpowiedzi są prawidłowe, to znaczy ja gdzieś tam ten już tryb organizacyjny mam wdrukowany dosyć głęboko, natomiast głównym naszym przeciwnikiem był czas, bo myśmy dostali ten festiwal, przejęli ten festiwal w listopadzie, zaczęliśmy na dobrą sprawę robotę na pełnej prędkości w grudniu, a to jest tak 2-3 miesiące za późno. W związku z tym było sporo zajętych wieczorów, żeby nie powiedzieć nieprzespanych nocy, było intensywnie, bywało nerwowo, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jest git.
0: Bardzo dużo się dzieje w tym roku, bo pomijając, że są i powroty, i jubileusze, i też są młodzi artyści, co fajne, myślę, dla Jarocina, pojawiło się pełno imprez towarzyszących. Mm-hmm.
1: No, wiesz, dzisiaj rynek koncertowy, rynek festiwalowy jest tak rozrośnięty, że myślę, że wedle zasady wyróżnij się albo zgiń. Mm-hmm. Trzeba działać. Koncertów pewnie w ten weekend jest kilkanaście.
0: To prawda.
1: Bardzo frekwencyjnych, nazwijmy to, w Polsce. Więc ja nie mam zasobów, żeby się ścigać systemowo down. Mm-hmm. W związku z tym postawiłem na to, żeby się wyróżnić w inny sposób, niekoniecznie szyldem artysty.
0: Jarocin ma swój wielki ciężar gatunkowy, nie? Którym też się wyróżniał przez lata. Ale czy ten ciężar gatunkowy też wyróżnia się dzisiaj? Czy ten Jarocin dzisiejszy jest, mimo wszystko, czasy się zmieniają, trochę inny od tego Jarocina, do którego starsi słuchacze przywykli?
1: Wiesz co, no to arytmetyka się kłania. No wtedy w takich festiwali jak Jarocin było, nie wiem, w Polsce 2 albo 3. No w tej chwili jest pewnie naście podobnych imprez, a nie zaryzykuję ile, ale myślę, że festiwali w Polsce będzie ponad setka, nie?
0: Sporo. Mhm. No,
1: także siłą rzeczy się trudniej wyróżnić. Natomiast jest tutaj jakiś magiczny sweet spot w tym mieście. Śmieję się, że za 1000 lat wyrośnie tutaj Święta Góra, bo rzeczywiście jest tak, że jak się rzeczy na świecie nie układają tak, jakbyśmy chcieli, to w Jarocinie ze sceny padają ważne, mądre, potrzebne słowa i ci ludzie tu lgną. I ja to widzę doskonale różnicę między na przykład tą dekadą, gdzie mamy różne fikołki geopolityczne, a dekadą i pierwszą, i drugą tego wieku, gdzie festiwal najpierw wrócił, szukał swojej tożsamości, sięgał po artystów zagranicznych, bardzo ładnie się rozwijał, potem nagle go pandemia zabrała. I ten festiwal po pandemii, który wrócił, to już jest troszeczkę inny Jarocin. Znowu Jarocin, który nie tyle daje ludziom rozrywkę, co oprócz tej rozrywki jeszcze daje ludziom dużo prawdy i otuchy.
0: Bardzo podoba mi się w tym roku, zresztą ja już to mówiłem publicznie, że w Jarocinie jestem kilkanaście razy. I zawsze ta scena główna i ta mniejsza były te kulminacyjne jakby momenty. Dzisiaj też jest podobnie, choć tak naprawdę te sceny są scenami towarzyszącymi temu, co się dzieje w mieście.
1: Oj, no tak, to odważnie. Raczej miasto towarzyszy temu, co się dzieje na scenie.
0: Tak, ale generalnie jak chcesz być aktywny, no to już od godziny 9 możesz coś robić kulturalnie w tym mieście.
1: Tak, przewidzieliśmy 4-5 godzin snu. Bo kończymy koncertami na dobranoc w Spichlerzu. Mhm. Po koncertach na dobranoc jest jeszcze jam session do rana, jak śpiewał poeta.
0: No i Varieté będzie grał w Spichlerzu, Bakrzyż będzie grał w Spichlerzu.
1: Tak, i Nene Heroin.
0: To nieprawdopodobne. A właśnie, gadałem nie tak dawno z Seth Smiles. Mhm. Mówili mi, że to twoja sprawka, żeby zagrali Siekierę dzisiaj.
1: Namawiałem ich do tego. Znaczy, to jest ich sprawka, bo oni te próby zagrali, oni te piosenki przetłumaczyli na swój język i na swoją metrykę. Natomiast...
0: Dlaczego Siekiera i dlaczego oni?
1: Dlaczego Siekiera? No nie wiem, czy jest wiele ważniejszych płyt, nawet nie, chyba nie tylko dla muzyki polskiej, ale w ogóle dla tożsamości polskiej. No myślę, że kolejne pokolenie wzrasta z tym albumem i chłopaki z Seth Smiles to są ludzie o połowę młodsi niż ta płyta i to jest fascynujące.
0: Właśnie to będzie bardzo ciekawe, posłuchać młodych chłopaków, jak grają no, klasykę przez wielkie kla.
1: Tak jest, no. Ja słyszałem już te wersje, są właściwe ich, że tak powiem, energii i dezynwolturze.
0: Mm-hmm. Powiedz mi teraz, jako ty, artysta, grasz, weźmy to w cudzysłów, na własnym festiwalu. To jest większa presja jako dla ciebie, artysty?
1: Wiesz co, w sumie zawsze gram na festiwalu, który organizuję. Tak sobie postanowiłem tę łyżkę miodu zostawić w tej... koniec końców dosyć trudnej i odpowiedzialnej robocie. Czy presja większa? Nie wiem. Na pewno zmęczenie jest większe. Dlatego też tutaj tak to wymyśliliśmy, żeby otworzyć ten trzeci dzień, przywitać ludzi w niedzielę. Już jak ten cały kurz i zgiełk weekendowy zacznie opadać. Niedziela jest dniem, nazwijmy to, najbardziej mainstreamowym, najbardziej najszerszym po prostu, myślę, gatunkowo. I pomyślałem, że ten ostatni, trzeci wieńczący festiwal w Jarocinie, tegoroczny dzień otworzymy.
0: Co musi się wydarzyć w tym roku, żebyś na sam końcu usiadł wygodnie i powiedział, zrobiliśmy to. To był najlepszy festiwal.
1: Wiesz co, no przede wszystkim muszą być wyczuwalne emocje między sceną a publicznością. O to się nie martwię, bo line-up jest myślę, że bardzo, bardzo emocjonalny pod wieloma względami. I pożegnanie Lecha Janerki, i powrót Hołka, i specjalny występ Republiki. To są takie piguły, które myślę zostaną w ludziach na długo, więc to się musi wydarzyć, a po drugie, no muszą być ludzie. Natomiast powiem tak, obserwując trendy sprzedażowe, jestem coraz bardziej spokojny. Myślę, że będziemy mieli fajną frekwencję, której też już jakiś czas w Jarocinie nie było.
0: Okej. Okay. Życzę ci tego z całego serca. Michał Wyraszko, dyrektor artystyczny, był z nami. Dzięki, Michał.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam was.
0: Ja też dziękuję za uwagę. Tomasz Kasprzyk, skłaniam się. Wracam do was jutro, jak zwykle po 13:00, prosto z Jarocina. Dbajcie o siebie. Do miłego. Bye, bye.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Łukasz Żak skazany za śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej. Niemieckie wojsko testuje drony przeznaczone do ewakuacji rannych. Glany wypastowane, namioty postawione. Startuje Jarocin Festiwal.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Maksymalna możliwa kara za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał wyrok 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. Skazany będzie musiał też wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z trzech osób. Współoskarżeni w procesie za ułatwianie ucieczki, zacieranie śladów i brak pomocy ofiarom wypadku zostali skazani na wyroki od 2 do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Bundeswehr testuje drony przeznaczone do ewakuacji rannych z obszarów działań bojowych. Jak informuje niemieckie wojsko, bezzałogowce mają zasięg około 50 km i mogą transportować osoby ważące do 135 kg.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad połowa Polaków przynajmniej raz pojechała na All Inclusive, ale tylko dla 15% to ulubiona forma spędzania wakacji. Ci, którzy na nie nie jeżdżą, mają sporo powodów. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
2: 31% stawia na aktywne zwiedzanie zamiast wypoczynku przy basenie, 26% unika zatłoczonych kurortów, a 24% chce lepiej poznawać lokalną kulturę i kuchnię.
0: Co czwarty badany mówi, że nie stać go na wakacje All Inclusive.
1: Prawda Antyradia.
0: Przed nami najstarszy rockowy festiwal w Polsce. Chodzi oczywiście o Jarocin Festiwal. Pierwsi fani dotarli już na miejsce.
3: Jesteśmy bardzo podekscytowani. Nie możemy się już doczekać, kiedy będziemy mogli rozłożyć namioty, stworzyć nasz obóz, no i zacząć świętować.
4: A który to już Jarocin Festiwal?
5: Ojoj, mój to chyba z 15.
6: Mój czwarty. Na początku nie mogłam, o to jest historia też, nie mogłam przyjeżdżać na Jarocin, bo mój tata mi zabraniał, powiedział, że tutaj wąchają klej. Później miałam męża, teraz nie mam męża, mam duże dzieci. I od 4 lat przyjeżdżam.
7: Pierwszy raz byłem w 91 roku, nie? Czyli 35 lat temu i tak został Jarocin.
0: Z festiwalowiczami rozmawiała nasza reporterka Paulina Kozioł. Koncerty ruszają jutro o 16. Na dwóch scenach zagra ponad 50 zespołów.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami w całym kraju. Mają one obowiązywać do jutrzejszego wieczora. W piątek termometry pokażą maksymalnie 26 stopni w Gdańsku, 28 w Krakowie, Lublinie i Szczecinie, 30 stopni będzie w Opolu i w Warszawie. W Jarocinie jutro 32 stopnie. Uczestnicy festiwalu mogą się też szykować na burzę.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
9: Dzień dobry, cześć i czołem. Kapitan druga połówka melduje się na posterunku Green Day już teraz. Boulevard of Broken Dreams.

Przed chwilą w antyradiu Boulevard of Broken Dreams, teraz Street of Dreams. Znak, że wszystkie drogi prowadzą do antyradia. I bardzo dobrze tego się trzymać, alleluja, i do przodu. Grunt, że kierunek słuszny. Dzień dobry, kłaniam się już oficjalnie. Tomasz Ambroży Obertyn w parze z głośników. Kapitan, druga połówka, no bo moja pierwsza połówka wciąż jeszcze wypoczywa gdzieś w rajskich krainach. Ogląda jakieś tam zabytki, rozbite garnki. No, co zrobić? Ktoś musi pracować, żeby nie pracować mógł ktoś. A dzisiaj do godziny 20:00 między innymi ludzka twarz firmy Meta, czyli Mark Zuckerberg, który zapewnia, że jego firma nie wysługuje się sztuczną inteligencją przy wywalaniu ludzi z roboty. Będzie Civil War na miarę naszych możliwości, czyli wojna maślarzy z harcerzami. Będzie też news z cyklu Myśli natapirowane. To wszystko do godziny 20:00 oraz pojawi się jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy. W konkursie Ostatni będą pierwszymi. Warto słuchać się parę z głośników od deski do deski. Jeśli uda wam się odgadnąć tytuł piosenki zaklętej w kalamburze, zgarniacie stosunkowo udane pożycie na cały dzisiejszy wieczór. A jutro będzie można również zgarnąć stosunkowo udane pożycie na cały weekend. To wszystko przed nami teraz. Slady, Far Far Away.

0: Są takie sytuacje, takie momenty w życiu człowieka, kiedy cały świat wygląda jak przez okno. Ale na wszystkie troski, na wszystkie bóle lejemy najlepszy rok na świecie prosto do waszych organizmów Through Glass. Przed chwilą w parze z głośników, a za kilka moment piosenka Paluszki Lizać Liquor Up. No a tymczasem słuchajcie, pozdrowienia dla wszystkich ludzi dobrej roboty. Sprawdzamy, co ciekawego dzieje się za oceanem. Pracownicy firmy Meta, tej od Facebooka czy Instagrama, uważają, iż w procesie wywalania ludzi z roboty spółka wysługiwała się sztuczną inteligencją. Miała ona być tak zaprogramowana, aby w pierwszej kolejności zwalniać najsłabszych pracowników, czyli osoby w ciąży, niepełnosprawne, czy tych, którzy ośmielili się skorzystać z urlopu. Do zarzutów odniósł się błyskawicznie rzecznik Mety, mówiąc, że twierdzenia są bezpodstawne i nie opierają się na faktach. Decyzje organizacyjne były i są podejmowane przez ludzi, a nie przez sztuczną inteligencję, przekazano w oświadczeniu. No, jak zapewnia ludzka twarz firmy, Mark Zuckerberg, najważniejsi są ludzie, ich wnętrze, co mają w środku, po zdjęciu tej śmiesznej, bezłuskiej powłoki.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
14: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
13: To ty nie jedziesz pociągiem?
14: No nie.
13: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
14: Coś tam słyszałem.
13: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
14: Naprawdę?
13: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
14: Ale autem to chyba szybciej.
13: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
14: Przekonałaś mnie.
13: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
16: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
17: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię.
1: Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara.

0: ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

Już za minutkę, już za momencik pojawi się on, jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy, dzięki któremu będziecie mogli wygrać stosunkowo udane pożycie na cały wieczór. A do uprawiania tego pożycia również merch antyradia w postaci naszej koszulki. Zapiszcie sobie już teraz numer telefonu 321-321-600. Jak będziecie dzwonić w sprawie kalambura, podawajcie również numer do siebie. Kalambur już za moment, konkurs ostatni będą pierwszymi, a teraz Arctic Monkeys.

0: Czy chcę wiedzieć? Do I wanna know? No są takie sytuacje w życiu, kiedy człowiek chce wiedzieć, a czasami nie chce. Arctic Monkeys w Antyradiu w parze z głośników. 20 minut do godziny 17. Komu, bo idę do domu. Czas na zagadkę, na konkurs. Ostatni będą pierwszymi. Już za sekundę wasza psychika zostanie wystawiona na działanie kalamburu dźwiękowego ulepotanego z dźwięków znalezionych na YouTubie. W tymże kalamburze zaklęty jest tytuł piosenki. Kategoria kalamburu na dzisiaj to oczywiście piosenka zagraniczna po angielsku, więc i tytuł jest po angielsku. Każdy, kto rozszyfruje kalambur, ma szansę zgarnąć stosunkowo udane pożycie na cały wieczór. Można zrealizować się z koleżanką, kolegą, partnerem, partnerką, jak tam sobie stryjenka winszuje, a temu, komu się poszczęści, do wygrania również przysługuje t-shirt Antyradia, czyli nasz merch. Dobrze, kochani, tytuł piosenki ukrywa się w kalamburze. Posłuchajcie naszej zagadki już teraz.
1: Na mocy władzy nadanej mnie przez mnie?
2: Co zrobić, kiedy zabraknie mi leków?
0: No właśnie, nie wiem. Jaki tytuł piosenki ukrył się dzisiaj w kalamburze? W konkursie ostatni będą pierwszymi. Jeśli już wiecie, dzwońcie 321-321-600. Na wszelki wypadek posłuchajcie jeszcze raz zagadki.
3: Kiedy powiem sobie dość?
1: Na mocy władzy nadanej mnie przez mnie?
2: Co zrobić, kiedy zabraknie mi leków?
0: Jaka to piosenka? Dzwońcie 321-321-600 do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz merch Antyradia w postaci koszulki. A teraz już Marilyn Manson i Personal Jesus.

0: Musicie przyznać, nóżka troszkę się porusza. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia, żeby radzić sobie z naszym uniwersum obłędu. W parze z głośników Sledgehammer, Peter Gabriel, już za chwilę Prawda Antyradia, no i pojawił się już kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. W kalamburze ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Każdy, kto odpowie, zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór. Można również wygrać merch Antyradia. Przypomnę tylko nasz kalambur.
1: Na mocy władzy nadanej mnie przez mnie?
2: Co zrobić, kiedy zabraknie mi leków?
0: No właśnie. Jaka to piosenka? 321-321-600?
3: Ja chciałem podać rozwiązanie kalambura. W ciemno.
0: O.
3: Uwaga. Papros pępka.
4: Chyba nie.
0: No chyba nie. 321-321-600?
5: Dzień dobry. Piosenka Me, Myself and I.
0: Nie. 321-321-600?
6: Cześć, tu Marcin z Wrocławia. Zgaduję hasło do ratuszu. Tilt. Jeszcze będzie przepięknie. Pozdrawiam.
0: Czy jeszcze będzie przepięknie?
4: Otóż nie.
0: To nie jest rozwiązanie naszego kalamburu na dzisiaj. Nikomu na razie nie udało się go odszyfrować, także kombinujcie dalej. 321-321-600. Podawajcie numer do siebie na wszelki wypadek.
7: Cześć, tutaj Artur Rojek.
8: Hey, this is Amy Lee.
9: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Autopromocja. Nie hańbi.
12: W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
13: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
14: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antyradio.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperanos. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
16: Piotrusz, powiedz I love you.
17: I love you.
16: I know.
11: Autopromocja. Nie hańbi.
18: Reklama.
19: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Jak wyprzedasz, to w euro!
21: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
22: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
23: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
22: Bo w Media Ekspert taniej masz.
24: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
25: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
22: Bo w Media Ekspert.
1: takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
17: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
26: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
27: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Po reklamie.
29: Antyradio. Gramy najlepszy rock.
30: Alien and Farm.

0: Lenny Kravitz. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rosyjskie myśliwce znów przechwycone nad Bałtykiem. Rośnie liczba chorych na boreliozę. W tej prawdzie będzie też Poczta Polska, która powoli, nieśmiało wkracza w XXI wiek.
0: Prawda Antyradia.
1: Magda Poddańczyk, zapraszam. Nie ma dnia bez rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Rosjanie znowu testują nasze możliwości. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie Su-30. Po zakończeniu tej operacji piloci przechwycili kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Podobne akcje były też wczoraj i we wtorek.
0: Prawda Antyradia.
1: Nieprawidłowości o łącznej wartości 120 miliardów złotych wykazały kontrole dotyczące wydatkowania pieniędzy publicznych w latach 2020-2023. Po audytach KAS do prokuratury skierowano 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Chociażby 68 milionów złotych nienależnie wypłaconych wynagrodzeń w zarządach oraz radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
1: Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że działania objęły ponad 160 podmiotów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Chodzi o ministerstwa, fundacje i stowarzyszenia.
0: Prawda Antyradia.
1: Rośnie liczba chorych na boreliozę. Tylko w Wielkopolsce w czerwcu odnotowano prawie 500 przypadków zachorowań. To o 40% więcej niż rok temu. Sanepid Marek Waszczewski.
3: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok.
1: Eksperci zachęcają też do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
0: Prawda Antyradia.
1: Poczta Polska wchodzi w XXI wiek. Uruchomiła aplikację na telefon, w której możliwe jest odbieranie, nadawanie i przeglądanie przesyłek cyfrowych. Dzięki temu można odbierać korespondencję elektronicznie, bez konieczności wizyty na poczcie.
0: Prawda Antyradia.
1: Amerykańscy żołnierze będą badani pod kątem testosteronu. Ogłosił to szef Pentagonu, który stwierdził też, że trzeba szukać nowych metod na zwiększanie wydajności, odporności i zdrowia na lata. Wojskowi z niskim poziomem hormonu będą mogli skorzystać z terapii zastępczej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Wieczór w większości kraju ma być pogodny, zagrzmieć może jedynie na południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą 18 stopni w Trójmieście, 22 w Lublinie, 24 w Katowicach, Łodzi i Rzeszowie, 27 w Warszawie. Noc ma być bez burz i deszczu, a na termometrach pojawi się od 14 do 18 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Kawałek, który doskonale wpisuje się w nasze uniwersum obłędu, Liquido i narkotik. No a za chwilę kolejna odsłona Repolonii.

0: Świetny kawałek Europe, The Cult of Ignorance w parze z głośników, 10 minut po godzinie 17. Nieważne dokąd zmierzacie, ważne, że kierunek słuszny, a muzyczny kierunek słuszny oczywiście wyznacza Antyradio. Miejcie również zainstalowaną aplikację Antyradia, zwłaszcza kiedy będziecie podróżować gdzieś na wakacje. A tymczasem jeszcze wiadomości z kraju. Wielki inkwizytor szkolnictwa polskiego, Edgar z Men in Black na miarę naszych możliwości, Przemysław Czarnek, słuchajcie, nasz przyszły premier, zapowiada kolejną repolonizację mediów. Ma zamiar zabrać się za to zaraz po tym, jak znów dojdzie do władzy. No, w ramach walki o czystość i polskość przestrzeni medialnej nie będzie można na przykład używać zagranicznego słowa medialny holding. Zastąpi je polskie słowo cholecka.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: A na przykład protrumpowski kanał Newsmax dostanie nowe imię. Newsmax Polska dostanie nowe polskie imię. Mariusz. Mariusz Newsmax. Albo dobra, nie. Oddział zamknięty. Ten wasz świat już teraz.

0: Na pełnej zawsze gramy w Antyradio. System of a Down, Protect the Land. Fajnie byłoby posłuchać ich na żywo. No będzie można, już niebawem. Sobota, niedziela na koncertach na Narodowym będzie oczywiście ekipa Antyradia od godziny 17 przy bramie numer 1. Będzie Piotr Makak Szarłacki, będzie Bartosz Gibon Synowiec. Jeśli macie ochotę z nimi zbić piątkę albo cokolwiek z nimi zbić, no to wbijajcie koniecznie. Szansa, żeby zgarnąć bilety podwójne na System of a Down i Queens of the Stone Age będzie jutro w parze z głośników, a dzisiaj mam dla was 3 podwójne bilety na koncert supergrupy Beat w zamku w Ćmielowie. I takie jest zadanie. Dzisiaj jest dzień szybkiego posiłku przy biurku, więc z tego, co macie u siebie w robocie, skomponujcie szybki i przepyszny posiłek przy biurku. Można doprawić go uznaniem pryncypała albo spinaczami biurowymi. Jak tam sobie stryjenka winszuje, grunt, żeby później tego nie pałaszować, to już robicie na własną odpowiedzialność. Piszcie paramałpaantyradio.pl. Z tego, co macie u siebie w robocie, skomponujcie szybki posiłek przy biurku. paramałpaantyradio.pl. Za kilka chwil blok z wielkiej płyty, będzie również Republika i Biała Flaga.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Mamo, czy wygra Polska?
15: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
19: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u Autoset 99 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.

jazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Elvis Presley to był artysta, który ukształtował mój gust muzyczny od najmłodszych lat. To była jedna z pierwszych płyt, jakie dostałem. Wcześniej był tylko Franek Kimono, no a potem już Beatlesi. No a Tomasz Kasprzyk w cyklu Blok z Wielkiej Płyty bierze dziś na tapet krążek zespołu, który stworzył m.in. czeską rapsodię.
1: Blok z Wielkiej Płyty w Antyradiu.
2: W naszym bloku z Wielkiej Płyty teraz czwarty album studyjny brytyjskiego zespołu Queen, wydany w listopadzie 75 roku. Był podobno najdroższym albumem, jaki kiedykolwiek nagrano w momencie jego wydania. Na tej płycie zespół poza swoim zwykłym sprzętem wykorzystywał również różnorodną gamę instrumentów. I kontrabas, i harfę, i ukulele, i wiele, wiele innych. Podczas 19. edycji nagród Grammy otrzymał nominację do nagrody za najlepszy popowy występ wokalny, duetu, grupy lub chóru oraz za najlepszą aranżację wokalną. Album został okrzyknięty najlepszą płytą Queen i jedną z najwspanialszych płyt w historii muzyki. Natomiast w 2018 roku płyta została wprowadzona do Galerii Sław Grammy. Mowa o krążku Night at Opera Queen. Fragment tej płyty teraz w naszym bloku z Wielkiej Płyty.
1: Blok z Wielkiej Płyty w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Orkiestra przygrywa z skocznego Begina i tak to życie się toczy z najlepszym rokiem na świecie i Måneskin Begin. Za nami, przed nami prawda Antyradia, po niej Leny Krawic między innymi. No a teraz Civil War na miarę naszych możliwości. Słuchajcie, trwa wojna maślarzy z harcerzami. Zwolenników Mateusza Morawieckiego, harcerze i obozu Jacka Sasina. Prezes postanowił to ukrócić i zobowiązał działaczy do opuszczenia nielegalnych stowarzyszeń. Do wszystkich miało zostać rozesłane oświadczenie, w którym mieli zadeklarować, iż nie są członkami tego typu organizacji. Wezwaniem nie przejął się przywódca harcerzy. Morawiecki przekazał druhom, iż nie rozwiąże stowarzyszenia i podtrzymuje zaproszenie na gryla w Warszawie. No, ciekawe ilu się nie zlęknie i faktycznie przyjdzie.
2: 85, 86, 87, 88.
3: Proszę pana.
2: Czego?
3: Proszę pana, już obliczyłem 121 osób. Czuwaj.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hey, this is Tony from Papa Roach.
5: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
6: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja spółka z o.o.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Policja przejęła narkotyki warte ponad 14 milionów złotych. Motocykle tanieją, ich cena spadła w ciągu kilku lat o kilka tysięcy złotych. Na wakacjach króluje gotówka.
0: Prawda Antyradia.
13: Magda Poddańczyk, zapraszam. Policja zlikwidowała laboratorium do wytwarzania klefedronu w Wielkopolsce. Mundurowi przejęli też narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 14 milionów złotych. Zatrzymano dwie osoby. Grozi im do 20 lat więzienia. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
14: Prawda antyradia.
13: Szkoły wyższe robiły swoich studentów albo kandydatów na studentów w balona. UOKiK postawił zarzuty dawnemu Kolegium Humanum za pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki. Na celowniku znalazła się też Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. UOKiK, Agnieszka Majchrzak.
15: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto o rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
13: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu.
14: Prawda antyradia.
13: Spadły ceny motocykli. Według danych z platformy Otomoto od 2023 roku średnia cena nowego jednośladu zmniejszyła się o ponad 5 tysięcy złotych, a używane maszyny są tańsze o średnio niemal 3,5 tysiąca złotych. Adam Simon.
16: Polacy stali się bardzo pragmatyczni. Zamiast luksusowych maszyn powyżej 80 tysięcy złotych wybierają racjonalną średnią półkę cenową, czyli motocykle od 10 do 20 tysięcy złotych. Najszybciej znikają maszyny turystyczne, które sprzedają się nawet w 23 dni.
13: Eksperci zauważają też, że obecnie wybór motocykli jest spory. Propozycji jest o 12% więcej, porównując rok do roku.
14: Prawda antyradia.
13: Na wakacjach płacimy różnie. W czasie zagranicznych wyjazdów 3/4 Polaków korzysta z gotówki, blisko 2/3 z karty płatniczej, a 1/4 z aplikacji. Są też kraje, w których bez gotówki nie poszalejemy. Tawek Szymon Janicki.
17: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
13: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
18: Pełna kultura, Joanna Obuchowska. Zapraszam. Queens of the Stone Age z nowym singlem Easy Street. Zespół skręcił trochę w stronę spokojniejszego, psychodelicznego brzmienia. Może polskiej publiczności uda się go usłyszeć na żywo. Zespół jest w trasie z System of a Down. Koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie już w tę sobotę i niedzielę. Na scenie jako pierwszy pojawi się zespół Acid Bad, potem Queens of the Stone Age i System of a Down. Będzie piąta część Hotelu Transylwania. Dracula będzie na emeryturze, a hotelem będzie zarządzać Mavis. Ale w hotelu zaczynają się dziać dziwne rzeczy i stara paczka zabiera się za odkrywanie tajemnicy nawiedzonego budynku. Film pod tytułem The Haunting of Hotel Transylwania będzie mieć premierę 8 października przyszłego roku.
14: Sponsorem programu są Militaria.pl.
13: Jutro termometry pokażą 28 stopni w Białymstoku i w Gdańsku, 31 w Opolu, Katowicach i Rzeszowie, 32 w Warszawie i Wrocławiu, 33 stopnie w cieniu będą w Szczecinie. Synoptycy prognozują też zachmurzenie umiarkowane i słońce w większości kraju. Przelotne opady deszczu i burze prognozowane są na południu i lokalnie w centrum.
14: Sponsorem programu były Militaria.pl. Para z głośników w antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
20: Dzień dobry, wieczór Państwu, po raz kolejny Tomasz Ambroży Obertyn, kapitan druga połówka. Na posterunku w parze z głośników jestem z Wami do 20. Za chwilę powtórnie pojawi się kalambur dźwiękowy, a tymczasem szyje u nas Lenny Krawiec, Fly Away.

0: Zespół, który zawsze miał ten szarm, ten szyk, tę urodę muzyczną. Oczywiście The Rolling Stones i nowość z nowej płyty Mr. Charm w parze z głośników. Fantastyczny numer. Proszę Państwa, a teraz on, który również posiada ten szarm, czyli kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. W kalamburze ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Wy musicie pokombinować i odgadnąć, o jaki tytuł chodzi. Piosenka jest zagraniczna, tytuł jest po angielsku. Przypominam kalambur, uwaga!
1: Kiedy powiem sobie dość?
2: Na mocy władzy nadanej mnie przez mnie?
3: Co zrobić, kiedy zabraknie mi leków?
0: No i co to za piosenka? Kombinujcie, dzwońcie 321-321-600. Halo, dzień dobry.
4: Cześć, czy to będzie YouTube i With or Without You?
0: Nie, to nie jest ta piosenka. 321-321-600.
4: Dawnie kalamburu. No. Czy to będzie świętej pamięci Książę Ciemności Ozzy Osbourne i Patient Number 9?
0: Nie, to nie jest pacjent numer 9. 321-321-600.
5: Odpowiedź na kalambur to schizofrenia, koma.
0: Nie, to nie jest schizofrenia, koma. No dobra, kombinujecie dalej. Posłuchajcie na wszelki wypadek jeszcze raz kalamburu.
1: Kiedy powiem sobie dość?
2: Na mocy władzy nadanej mnie przez mnie?
3: Co zrobić, kiedy zabraknie mi leków?
0: To jest piosenka w języku angielskim. To takie, ta taka podpowiedź. Dzwońcie 321-321-600 do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz merch antyradia, czyli nasza koszulka. Teraz Linkin Park, In The End.

0: Kawałek napisany w czasach, kiedy światem nie rządziły jeszcze algorytmy z TikToka i sztuczna inteligencja. Można 6 minut piosenki stworzyć, a nie 2,30. Można. Antyradio jest domem najlepszego rocka na świecie i klasyki rocka, a w hotelu Kalifornia macie zawsze zabukowany apartament królewski. Także spokojnie, jeśli chodzi o wakacje, to już macie zabukowane co trzeba. Poinstalujcie sobie jeszcze aplikację Antyradia, żeby również móc się nawigować w kwestii najlepszego rocka i kierunku muzycznego. Już za chwilę Red Hot Chili Peppers z kawałkiem Other Side pojawią się w parze z głośników. Będzie również zespół Muse. No a teraz czas na parytet dobrych wiadomości. News z cyklu Myśli natapirowane. W płockim zoo, słuchajcie, narodził się pierwszy w historii polski tapir malajski i wygląda na lekko zdezorientowanego, informuje na swoich łamach portal donald.pl. Wcale się nie dziwię. Też byłbym zdezorientowany, gdyby ze wszystkich miejsc we wszechświecie los wybrał dla mnie właśnie Płock.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy roka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
7: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
8: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are. They're on Antyradio.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
10: Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
15: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Ale duża.
20: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
20: To do Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
22: Bosch Media Expert.
0: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
22: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
23: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
24: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
23: Co? Ciebie stać.
24: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
23: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
25: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
26: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club.
25: Wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
26: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa.

0: Za. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekaobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski. Po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

AM. Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Muzyka potrzebna do życia jak tlen. W parze z głośników Cryogen i Muse. A ja mam dla was konkurs. Rozdaję 3 podwójne bilety na koncert supergrupy Beat w zamku w Ćmielowie. Dziś jest dzień szybkiego posiłku przy biurku, więc zadanie konkursowe brzmi: z tego, co macie u siebie w pracy, skomponujcie szybki posiłek przy biurku. Można doprawić go uznaniem pryncypała albo spinaczami biurowymi. Jak sobie stryjenka winszuje, piszecie na paramopa@antyradio.pl. Johnny napisał: zaczynasz lekko, bo od tych żółtych karteczek, które chrupią w zębach jak najlepsze rzemieślnicze chipsy, a ten lekko słodkawy klej z paska robi tu za idealny gęsty dip. Potem wjeżdża konkret, czyli twardy kotlet wycięty prosto z piankowej podkładki na myszkę, a zamiast nudnej soli i pieprzu masz metaliczne, ostre zszywki, które przyjemnie kują w język. Na deser zostawiasz sobie absolutny rarytas, czyli ten słodki pyłek, okruchy z drożdżówek i naskórek wyskrobany prosto z najgłębszych zakamiarków klawiatury.
1: Przecież to się nie da jeść.
0: No, w sumie da się. Piszcie paramopa@antyradio.pl. Jesteśmy w kontakcie, jak mawiają elektrycy. No a teraz właśnie, nomen omen, Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down.

0: Nie wymyślono eliksiru młodości, nie wymyślono leku na całe zło, ale remedium na wszystkie lęki egzystencjalne i bóle jest klasyka rocka i te sączymy do waszych organizmów z głośników antyradia. Mam dobre informacje dla fanów Davida Bowiego. Już 18 września ukaże się krążek David Bowie The Shell Tell Me Recordings, zawierający obszerny zbiór nagrań z 65 roku, z okresu, kiedy David Bowie występował jeszcze jako David Jones. Na tym krążku znajdą się 22 utwory dokładnie, w tym 10 piosenek i nagrań demo, które nigdy wcześniej nie zostały opublikowane. W sesjach nagraniowych uczestniczyli m.in. Jimmy Page, no, późniejszy gitarzysta Led Zeppelin, oczywiście członkowie zespołu The Yardbirds oraz pianista Nicky Hopkins, znany ze współpracy z The Rolling Stones czy z Beatlesami. No i ten album ukaże się, tak jak powiedziałem, 18 września. Trzymamy oko i ucho na pulsie spraw. Będziemy informować was na bieżąco. Już za chwilę fantastyczny kawałek klasyki rocka od zespołu Wilk Stepowy, Steppenwolf, Born to be Wild, także nie odchodźcie nigdzie.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No jakże go nie kochać za te brwi zadzierżyste, za to mnemoniczne spojrzenie. Jack White i Dollar Bill w parze z głośników. No i trzeba go kochać przede wszystkim za to, że potrafi rozpoznać chyba każdą piosenkę Beatlesów i to po jednej nutce. A czy wy rozpoznacie, jaki utwór, jaki tytuł czai się w dzisiejszym kalamburze? Jaka piosenka zagra na koniec pary z głośników? Konkurs ostatni będą pierwszymi. Wraca również kalambur. No i naprawdę nie spodziewałem się, że dzisiejsza zagadka nastręczy tyle trudności. Naprawdę strzelacie, a Pan Bóg kulę nosi. Dobrze, to dla formalności jeszcze raz przypominam zagadkę.
2: Kiedy powiem sobie dość?
3: Na mocy władzy nadanej mnie przez mnie?
4: Co zrobić, kiedy zabraknie mi leków?
1: To jest nasz kalambur dźwiękowy, w nim ukrywa się tytuł piosenki, tytuł po angielsku. O jaką piosenkę chodzi, to jest wasze zadanie, to zgadujecie. Do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz koszulka Antyradia. Dzwońcie 321-321-600.
5: Dzień dobry z Wrocławia.
1: No dobry.
5: Takie mam wrażenie i odczucie, że dzisiejszy kalambur to będzie kawałek Nirwany, Litium. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. No to nie jest lit. Czekam cały czas. 321-321-600. Warto słuchać pary z głośników do samego końca. Od deski do deski. Konkurs ostatni będą pierwszymi. Trwa i trwa mać. A teraz Disturbed.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No robię się sentymentalny, nic na to nie poradzę. Dzisiaj jadąc do radia odpaliłem sobie w samochodzie Little Girl, zespołu, który przypomniał mi czasy mojej młodości, czasy domówek, imprez, zespołu Age Blocks. No i pomyślałem sobie, że zagram wam tę kapelę dzisiaj. Żeby troszkę was rozruszać, wybrałem Move. Age Blocks już za nami, przed nami ONA, kiedy powiem sobie dość. Wrócimy również do kalamburu. A tymczasem jeszcze czas na szybki przegląd prasy, nieprasowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Portal Gazeta Wyborcza donosi, słuchajcie, sory świata zapełniają się kobietami ofiarami morderczych spodni z sieciówki. No cóż, w czasach mojej młodości był taki film Wściekłe gacie. Nie sądziłem, że kiedykolwiek rzeczywistość przegoni fikcję.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Murphy.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Charles, to jest fenomenalny wokal. The Warning, Hell You Call a Dream w parze z głośników. No, powolutku zbliżamy się do mety. 20 minut do godziny 20. Już wkrótce ustalimy, jaka piosenka zagra na koniec pary z głośników. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Zgadywaliście i zgadujecie, czy komuś się udało zgarnąć pożycie na cały wieczór. To się okaże. No a ja rozdawałem dzisiaj również bilety na zespół, na występ zespołu supergrupy Beat. Prosiłem, abyście zaimprowizowali na prędce wyborny posiłek przy biurku, bo dzisiaj jest dzień szybkiego posiłku przy biurku. No i bilety trafiają między innymi do Moniki, która podeszła nie szablonowo do zadania, wysłała na maila zdjęcie. Na zdjęciu widać przepysznego burgera, jak się domyślam. Podstawę kanapki stanowią chusteczki higieniczne. Mięsko w środku to taka kaczka żółta w kasku. No a na gór lekka, zdrowa, odżywcza. To chyba jest też chusteczka. No dobrze, Monika zgarnia, między innymi Monika zgarnia bilety, a już teraz odpalamy sobie kawałek U2. Piosenka inspirowana prawdopodobnie Radomiem. Tam, gdzie ulice nie mają nazw. Where the streets have no name.

0: I to, proszę Państwa, jest rozwiązanie dzisiejszego kalamburu. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Przepiękna, romantyczna, nastrojowa piosenka When I'm Gone. To właśnie ten tytuł ukryty był dzisiaj w kalamburze i każdy, kto odpowiedział poprawnie na zagadkę, nawet jeśli zrobił to w cichości serca, po prostu w sobie, w słuchaczu, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie. I to na cały weekend. No a pierwsza osoba, która zadzwoniła z poprawną odpowiedzią do Antyradia, do pary z głośników, zgarnia również nasz merch. Bawcie się niegrzecznie. Wracam do Was jutro w parze z głośników tradycyjnie od 16 do 20. Antyradio oczywiście nie przestaje grać, więc bawcie się doskonale z najlepszym rokiem na świecie. Trzymajcie się, do usłyszenia, buźka, pa!
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, aka VV.
2: This is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Du hast mich. Du hast mich.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: graczy. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: rock and roll. Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu. Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: everybody, Max Cavalera here, So Fly, and you listen to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Anti Radio, najlepszy rock na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Mizan Max. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęcia.

0: 6 sierpnia. Warszawa. Letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. W tym tygodniu hakujemy system i rozdajemy bilety na od dawna wyprzedane koncerty System of a Down i Queens of the Stone Age w Warszawie. Zgarnij wejściówki na jedne z najbardziej wyczekiwanych koncertów tego roku. Słuchaj tygodnia System of a Down i Queens of the Stone Age w Antyradiu. Poddaj się systemowi i ukłoń się królowym.
1: Hey, this is Darren Malakian from System of a Down.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age. You know where your children are? They're on Antyradio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
4: Piotrusz, powiedz I love you.
5: I love you.
4: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
13: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
14: Hello, this is Stuart Copeland. Macacophonia, baby have fun. I'm reading it for the nipple of Maca himself, from the chest. And he's got a nice pair of tits, by the way.
15: Poronki.

panowie w tył, no te, no co, no nie pchaj się i mu posypał. Dwa razy wokół, jeszcze szufladką i zmiana dam w tym wielkim tłoku.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Jestem Piotr Majak-Szarłacki, a ze mną Bartłomiej Stolarek. Witam bardzo serdecznie, który opowie nam o tym, kto też zagra na Poland Rock Festival.
1: Tak, tak, tak. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Dobry wieczór.
1: Witam,
0: dobry wieczór.
1: Witam Ciebie. No powiem, kto tam zagra na Poland Rock Festival, bo fajni artyści w tym roku. Kilka strzałów takich, które były zaległe ileś lat temu, jeszcze przed pandemią, albo troszkę przed, jeszcze przed pandemią. No i kilka takich strzałów, które udało się fajnych ściągnąć. No i pogadamy o wykonawcach. Na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o produkcję, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o działania festiwalowe.
0: Bardzo serdecznie witam całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Arenia z tej strony, Maksakuś.
0: Domyślałem się tego. Dobry wieczór, moja droga. Ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Ja ciebie też pozdrawiam. Twojego gościa, mojego kolegę Karola i jego siostrę. I chciałam Karolkowi powiedzieć, bo słucha mnie, żeby siostrze swojej przekazał, wysłał w liście pozwolenie na podanie książek. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Jestem gotów.
2: Pierwsze, to jest o dzisiejszej audycji. Poland Rock, muzyka nasze młodych i w różnym wieku osób na festiwalu dotyka, by się zjednoczyć i z makakusiem i kółkiem antyróżańcowym na festiwal kroczyć. Drugie, o Karolku to jest. Pentagram na drzewie narysowany, Karolek mi dany, bo jest bardzo kochany. Do magii powiązany, który rzuca zaklęcia i jest jako moc do wzięcia.
0: Tak, no, świetne po prostu. Do łez poszło. Ponieważ Bartek nie wybrał Tula, to myślę, że ten Prison Sex, tam panowie popertraktujcie z ochroną budynku, żeby wam przedłużyła dzisiaj odsłuch antyradia 5 minut po 23. Może się uda na przykład. W tej łodzi to nie szkodzi. Stosunkowo udanej nocy ci życzę, moja droga.
2: Ja powiem też wszystkiego dobrego. To pa, makakuś.
1: Dobranoc.
0: To teraz, moi drodzy. Tak, ostatnio widziałem się z nim w 2017 roku. Rozmawialiśmy o takim projekcie, w którym życie po The Police. Pan się nazywa Stewart Copeland. Grał na perkusji w The Police, a teraz kontynuuje grę na perkusji, ale już we wszystkim, co się da i co nie jest związane z The Police. Dzisiaj obchodzi swoje urodziny, ale nie jest jubilatem. Natomiast my się cofniemy do czasów, kiedy on grał w perce na The Police. Ja ten utwór specjalnie wybrałem, bo on właśnie jest taki na tej jego perce oparty. Tak. Stewart, don't forget about balcony, you know what I mean. Dobra, happy birthday to you.

0: Wielkooka ryba. Taki tytuł nosi utwór, który przed chwilą Państwu zaprezentowałem, bo 16, ale 2002 objawił się piąty album Dave Matthews Band. Wybrałem ten utwór o wielkookiej rybie, ponieważ tam było również o małpie, o tym, że zeszła z drzewa. Co się stało później, odsyłam Państwa do tekstu. Nie było to zdrowe dla małpy. 21 minut temu minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Ty tam kiedy jedziesz?
1: W przyszły piątek. Taki mam plan. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie, bo mam małego synka, więc jeszcze te 1-2 dni u mnie się troszeczkę planują, będzie to planowane na bieżąco, ale tak docelowo piątek, ale może też być sobota. A jak wyjdzie niedziela, to będzie niedziela.
0: A dwaj pozostali panowie
1: w sensie?
0: Chodor i...
1: Oni jadą wcześniej z tego co się orientuję. Z tego co wiem, wyjeżdżają okolice chyba właśnie czwartku nawet. Ale planu, kalendarza tego ci nie powiem.
0: No dobrze, to opowiedz mi o tym, jak to się stało, że Kasia Linic tam będzie grała.
1: No zagrała, wydała fajny projekt przede wszystkim, chyba to się stało. Nie, no wydała fajny ten projekt. Powiem ci tak, z Kasią Linic jest trochę historia związana i historia jest taka, że w roku, w którym Kwiat Jabłoni wygrał eliminację do Poland Rock, ona też się zgłosiła i również jak Kwiat Jabłoni po dostaniu się na tę eliminację zrezygnowała z tych eliminacji i Kwiat Jabłoni udało się namówić, jej się nie udało namówić. Długa przerwa gdzieś tam była, no i okazało się, że naprawdę wydała fajną płytę. Byliśmy gdzieś w kontakcie też z Pawłem Walickim, managementem. Zaprezentowałem całość tego projektu Jurkowi i tak naprawdę no, Jurek jest inteligentnym gościem, szybko wiedział, co się będzie działo i szybko potwierdziliśmy sobie. No i tak się znalazła na małej scenie Kasia Linic.
0: I kiedy ona na tej małej, tylko z nazwy?
1: Tylko z nazwy 23.25. To będzie dzień drugi festiwalu, czyli 1 sierpcia. Jaki pierwszy, co jak Adam,
0: 31, tak.
1: 31 jest sobota.
0: No dobrze, to teraz moi drodzy, z tego projektu, o którym Bartłomiej opowiadał, Sexy Doll w wykonaniu Kasi Linic. A ty widziałeś to kiedyś na żywo? Już wcześniej?
1: Miałem okazję organizować koncert na Juvenaliach we Wrocławiu w tym roku. Taką przyjemność, taką prewkę, powiedzmy sobie. No znam też muzyków, bo wiem, kto gra w zespole.
0: Bardziej mi wizuale interesują do tego przedsięwzięcia.
1: Wiesz co, akurat tutaj akurat były tylko fragment tych wizuali i fragment tej scenografii, więc odpowiem nie, no bo to był koncert też pod studentów, który nie był tak stricte tym projektem Republika Kasi Obywatel KKL, więc to nie był tylko ten stricte projekt, więc odpowiem ci, że nie widziałem. Myślę, że zrobi to wrażenie na pewno, bo słyszałem opinie w ogóle ludzi, którzy z tych koncertów wychodzą, że naprawdę jest szaleństwo, no i jakość muzyczna.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Winery Bookings zaprasza Suede, legenda brytyjskiego rocka i jeden z zespołów, które zapoczątkowały erę Britpopu. 23 lipca. Warszawa Progresja. Zespół powraca do Polski po 7 latach przerwy z charyzmatycznym Brettem Andersonem na czele i najnowszym albumem Antidepressants. Koncert poleca Antyradio.
6: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
5: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Media Expert, taniej masz.
10: Po reklamie.
9: 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Media Expert, taniej masz.
10: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Makakofonia. Baby Hefa. Proszę Państwa, widzimy, wszystkie radioodbiorniki teraz, uwaga, nie regulować. To jest tatuaż i to jest makakofonia Baby Have Fun i to jest wokół sutka i to jest naprawdę, to się dzieje naprawdę. Marcin Jagoda-Jagodziński, zespół The Windows, mówi się od zawsze.

0: patronem Silent Disco w dzisiejszej makakofonii Baby Have Fun był Bartek. Opowie Państwu o Cosheen, o niepodległości i o uzależnieniach.
1: No i co, powiesz na muzykę? Może nie odpowiesz.
0: Właśnie, słuchawek nie miałem.
1: No jak nie miałeś, przecież musiałeś słuchać wcześniej, co ci dałem. Nie puściłbyś chyba dziadostwa, prawda?
0: Ja tego akurat nie w całości, we fragmentach.
1: No dobrze, dobrze.
0: Byłem przerażony.
1: Byłeś przerażony, no powiem ci, że będzie to bardzo hipnotyzujący koncert. Trzy osoby na scenie.
0: Oni kiedy zagrają?
1: Oni zagrają 1 sierpnia, czyli ostatniego dnia o godzinie 21:00. Ich utwór był przerabiany przez wielu artystów na imprezach elektronicznych, z którymi też możecie bardzo mocno kojarzyć, ale niech to nikogo nie zrazi, bo koncert będzie bardzo hipnotyzujący, bardzo dobry. Serdecznie, serdecznie polecam, bo też szczery i to też, jak kiedyś wspominałem w twoich audycjach już kilkukrotnie, to też jest artystka, która jest bardzo świadoma tego, gdzie zagra koncert, a to jest bardzo ważne, bo wtedy te koncerty są po prostu zajebiste.
0: A ona od dawna się szykowała do was?
1: Wiesz co, powiem ci, jak dobrze sobie przypominam, to ten booking był zrobiony w październiku zeszłego roku. Mieliśmy tylko jakby taką umowę, taki deal, że nie będziemy ogłaszać tego koncertu, bo jest koncert w maju bodajże był.
0: Tutaj u nas w Polsce?
1: Wiesz co, miał być na majówce, chyba był przyniesiony do klubu, majówka wrocławska się nie odbyła. Ale do tego pierwszego, tam bodajże 2 maja chyba wstrzymywaliśmy ogłoszenie, ten 4 w poniedziałek u was w Antyradiu Jurek ogłosił. No warto nie przegapić, to jest ten z tych alertów, które mówię, warto nie przegapić, bo na żywo to na pewno jeńców nie biorą.
0: Makakofonia, Baby Have Fun, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Tutaj Diamond Dave.
0: Siema.
2: Dlaczego puściliście z tym drugim wokalistą piosenkę?
0: Bo akurat ten pierwszy był na wyjściu. Nie mógł zaśpiewać.
2: Zerwałem się na was.
0: Sorry. Stosunkowo udanej nocy. No dobrze, to teraz, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszeliście Jagodę. Jagoda jest kolegą tego chłopca, który gra na basie i czasem w chórkach się też udziela. Tak. Patrysiu, kochany, to dla ciebie będzie. Nie porób się za bardzo. Patryk Maciak, basista, wokalista The Windows.

0: Tak, już słuchałem wcześniej, możemy wejść, bo tam deszczyk pada, bo oni z lądka są, to tam często pada, chcieli to przełożyć na swoje nagrania. Oni grają u nas?
1: Grają u
0: na
1: nas.
0: Na najpiękniejszym festiwalu?
1: Grają u nas i grają troszkę dłużej niż teraz grali w Warszawie. Wiesz co, powiem ci taki...
0: Ja nie wiem, że grali w Warszawie w ogóle, jest to dla mnie nówka, sztuka niechodzona. To było z 23 z albumu Venom Modern Love. A
1: ty chcesz powiedzieć, że ty w ogóle nie znasz, czy...
0: Znaczy w ogóle znam, ale nie wiedziałem, że grali w koncert w Warsaw by Night.
1: Grali, wiesz co, grali, bo grają na festiwalu teraz, na Summer Punchu. I to jest ta sama sytuacja festiwalowa. Można lubić, warto chodzić na muzykę, no ale zagrali 30 minut. Więc u nas zagrają 70. Ten, kto zna, ten, kto słyszał, ten, kto widział na żywo, wie, że ogromny potencjał. Ogromne mi się wydaje też gdzieś tam w backgroundzie pieniądze, jeśli chodzi o inwestycje, no bo kolaboracje czy współpraca z producentami, no ogromnego kalibru, bo jest tam Fred Durst, który też dostępny i tanim wykonawcą nie jest, z Limp Bizkit i tak dalej, i tak dalej. Można by to gdzieś wymieniać, także bardzo fajnie, że u nas są. To też jest, jak ja sobie przypomnę, booking w ogóle... Ja musiałem sobie przypomnieć, ale ja nie jestem... Zastanawiam się, to nie był jeszcze booking, który miał się wydarzyć pandemicznie, przed pandemią, wiesz? Ale na pewno bardzo dawno gdzieś mieliśmy z nimi dogadany koncert rok temu. Miał się w sumie odbyć i zespół wyleciał właśnie na kręcenie klipów do Stanów i w ostatniej chwili jakby się nie odbył, ale ponieważ ogłosiliśmy koncert późno, to jeszcze ich nie ogłosiliśmy. No i w tym roku są. Polecam serdecznie, bo tam naprawdę dzieje się dużo. A muzyka 100% festiwalowa, taka za moich czasów. Jak jeździłem 2005-2007, czyli dobra muzyka.
0: Ja chciałem bardzo uprzejmie podziękować ci, dzień dobry, do widzenia, że przeczesałeś całą sieć w poszukiwaniu Hula Hop. Ale, znaczy tak, prócz tego impresjonistycznego, to tam reszta to jest dziadostwo. Co ja ci będę mówił, tak?
1: Mówisz o reszcie kapel, rozumiem, tak?
0: Znaczy nie, mówię o paniach, które tutaj z Hula. To zapraszam bardzo serdecznie na antyradiowego Facebooka. Okay, tam jest zupełnie inna jazda niż tutaj.
1: Rozumiem.
0: Na antenie tam mówimy o różnych innych rzeczach, chociaż o najpiękniejszym festiwalu świata również.
1: Ja myślałem, że tak o line-upie mówisz i o festiwalu.
0: Nie, w żadnym wypadku. Moi drodzy, to miało miejsce... chyba 2 sierpnia 2019 na Poland Rock. Na małej, ale to gdzie indziej w ogóle jeszcze było niż teraz.

0: A ci panowie?
1: Ci panowie, wiesz co, booking był taki, że chłopaki byli w trasie, więc nie było też, powiedzmy sobie, trudno, bardzo mi zależało. Tam też była taka opcja, że chłopaki muszą przejechać bardzo dużo kilometrów, bo jadą sobie z Rumunii do nas, a potem do Estonii, i tak do końca przy tej ofercie było nie wiadomo, czy oni zagrają. Musiałem ich trochę namawiać, trochę im mówić, że załatwię mi auta i tak dalej. Poradzili sobie, no jest to już gwiazda, tutaj komunikacja jest tak jaka, bardziej jak z gwiazdą, ale z tego, co widzę i takie mam wrażenie teraz, chyba wiedzą powoli, gdzie jadą, tak jak zresztą reszta zespołów, bo i dzieciaki, no bo syn Klauna ze Slipknota i Corey Taylora też grają jako Vended na festiwalu na dużej scenie w tym roku, więc też już mamy informację, że czekają, jarają się i myślę, że powoli do Godsmacka też tam już trafia, jak to będzie wyglądało, tym bardziej, że...
2: Że to się jarają jak dzieci?
1: Tak mi się wydaje, że na pewno jak przyjadą na miejsce, może być bardzo, bardzo ciekawie, tym bardziej, że wydaje mi się, że na ich etapie potrzebują też takiego koncertu z taką rejestracją i to może być tylko sytuacja win-win. No, jest to kapela, którą trzeba pamiętać, miała swój moment moich młodzieńczych czasów, ja byłem wtedy w liceum.
2: Moich też, uspokój.
1: No twoich też, no razem byliśmy w liceum. No i wiesz, i jest to taki band, który, no powiedziałbym, że był na poziomie tych największych, którzy są do dzisiaj w pewnym momencie, a w Polsce sentymentu ciągle jest na tym poziomie, więc bardzo, bardzo, bardzo, bardzo na koncert liczę. No i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
2: Zapraszam państwa na balkon z lat 90. Tul przyjedzie z jakimś prawie dwuminutowym opóźnieniem.
3: Makakofonii, baby have fun, na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hi, this is Trent.
3: And this is Charlie.
2: Nine Inch Nails. And you are listening to Macacophonia.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. 5 lipca 2025 tak zagrali w Birmingham. W Wielkiej Brytanii to Tool na żywca, Hand of Doom w ich wykonaniu. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun, bo oni z okazji rozpoczęcia właśnie się objawili. Opowiedz Państwu o koncercie Lipa Lee, bardzo Cię proszę.
1: Przede wszystkim wyjątkowy koncert dla Jurka, bo Jurek bardzo ceni Tomka. Bardzo, bardzo, bardzo sobie go ceni i to jest indywidualne zaproszenie jego na małą scenę. Mamy trochę wspomnień, to z dawnych lat, bo Lipa Lee grał na dużej scenie. Jeszcze jako ja, jako jeździłem jako widz, nie pamiętam, chyba to był 2007, może 8 rok, kupa, albo 9. Bardzo, bardzo dawne czasy, plus jeszcze mała scena, koncert z młodzieżą. Też na tej małej scenie Jeżozwierz, taki utwór, który też był dedykowany fundacji, więc jest to zaproszenie specjalne, a Lipa w dobrej formie, w dobrym składzie, zarówno w Illusion, jak i w Lipa Lee, więc myślę, że bardzo dobre miejsce dla niego, tym bardziej, że płyta bardzo, bardzo dobra i też po tej recenzji płyty utworów, które wygraliście, Jurek zdecydował, że warto go zaprosić.
0: A coś od ciebie tam ktoś się znalazł? Taki...
1: Ale mówisz bardziej od zagranicznych zespołów?
0: Czy... Nie, mówię o tych bardziej właśnie z Polski.
1: Wiesz co, powiem ci tak, no mamy myślowic na pewno, ja sobie otworzę rozpiskę, żeby będzie łatwiej gadać, bo delikatnie ją sobie zamknąłem. No powiem ci tak, no mamy z Polaków, mamy myślowic, tak? No myślowic, żeśmy gadali już kupę czasu temu z prezesem i w końcu przyszedł taki moment, gdzie zauważyliśmy, że fajnym jest w momencie zespół, a to jest fajna historia, bo grali na pierwszym festiwalu w 96 roku i grają ponownie dopiero teraz. Co jest ciekawe, nie wszyscy może wiedzą, Myślowic ma bardzo młodą publiczność. Myślowic jest zespołem, którego to zespołu piosenki przetrwały do dzisiaj, bo wiekowo naprawdę można się zaskoczyć na koncertach, a jakościowo in plus też bardzo, bo ja miałem przyjemność też.
0: A kiedy oni grają?
1: Organizować ten koncert i jakościowo tylko skończę, produkcyjnie, brzmieniowo, świat. Oni grają pierwszego dnia, czyli 30 lipca, 29, przepraszam, lipca o 00:10, czyli po północy. Koncerty są krótsze o jeden slot w tym roku, a nie będziemy tak długo ludzi katować. Też było zimno na polu, więc są o jeden krócej, więc jest to taki tak zwany zeszłoroczny przedostatni slot, a w tym roku ostatni. Zapraszam na Myślowic. Nocny kochanek, no to wiadomo, że z Polaków, Dziwna wiosna.
0: Do Nocnego kochanka jeszcze wrócimy i do Dziwnej wiosny również, tak jak i do WW. Na razie obiecane Lipa Lee.

0: Jerome, that was especially for you. Gdyby ktoś się nie zorientował, to w makakofonii postawiliśmy dzisiaj na sekcję rytmiczną. Bo tym razem Jerome jest perkusistą. Nie jest jubilatem, ale grał u wielu, między innymi z Nine Inch Nails. Zagrał ten album With Teeth z 2005. Utwór Only. Ci to by fajnie wypadli na najpiękniejszym festiwalu świata. Tam nie wysyłałeś żadnych zapytań, czy...
1: Powiem tak.
0: Nie pamiętają
1: nie
0: się?
1: Nie mamy takich budżetów. Nie. To nie jest tego typu kasa. No, naprawdę można sobie pozwolić i ja trochę traktuję to przy tym budżecie, który w tym roku mamy, no to traktuję trochę tego Godsmacka i to POD jak takie coś, co nam spadło i się wydarzyło.
0: A, z nieba wręcz.
1: No.
0: Tak.
1: To są...
0: Tak.
1: Ja nie będę mówił o stawkach, ale to są przepaści. To są przepaści, to... To nie ma szans nawet, nie?
0: Oj tam, uspokój się. Dobrze, to w takim razie 23 minuty po 23, kiedy zdobywam drugą koszulkę lidera. Opowiedz mi o tym, jak łatwo było namówić Wojtka, pozdrawiam serdecznie, i kolegów z zespołu WW no do tego, żeby ponownie zagrali, no bo oni są taką, wiesz, gdzieś tam się stali wizytówką
1: no
0: wręcz.
1: To myślę, że tutaj też trzeba pytać szefa, jak długo trzeba było namawiać Wojtka. Z tego, co wiem, jednym telefonem było trzeba namawiać Wojtka. Z tego, co też wiem, no to płyty słuchałem, jest genialna, bo jest bardzo rock'n'rollowa, bardzo się Jurkowi spodobała. No i do mojego kumpla Karima, też basisty, pozdrawiam serdecznie, bardzo fajnie, bo ostatnio nie miał okazji z powodu choroby zagrać na dużej scenie, więc miło będzie się spotkać, no ale co mamy mówić, no WW, im starsze, tym lepsze, można tak powiedzieć, nie?
0: Czy ten, jak wino, dziadersi tacy,
1: no,
0: tak?
1: No chyba tak, tutaj jest chyba cały czas.
0: Cieszę się niezmiernie. Dobrze, makakofonia, baby, have fun, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Andrzej z Powiśla się kłania.
0: Dobry wieczór.
2: Na Polen trok się nie wybieram.
0: Szkoda.
2: Jak to się mówi, lenistwo. Ale wybieram się do Warszawy.
0: Może przewalczyć jakoś?
2: Nie, wiesz, 60 na karku to już lenistwo gdzieś. W namiotach się nie chce spać. Także wiesz, jak to jest. Ale w niedzielę przyjadę na ten, na Stadion Narodowy, tam sobie System of Dawn sobie posłucham i Queen of the Stone, także nie jest źle.
0: Stosunkowo udanego koncertu w takim razie.
2: No dobra, dzięki, tam jakoś się będę kręcił, to może tam zajdę do was.
0: Zapraszamy serdecznie, od 17 otwieramy nasze studio i w sobotę i w niedzielę, zapraszam.
2: No ja będę w niedzielę, to będę się kręcił, to może tam do was zajdę, jak się nie zgubię, nie? Bo to wiesz, w głowie to tam może się zakręcić.
0: Trzymam kciuki, dasz radę.
2: Dam radę?
0: Tak. Dla ciebie specjalnie ten utwór się przyda. Sprężyć krok. To jak będziesz tam wokół z widokiem na Narodowy się przemieszczał, to się przyda. WW, przed państwem, proszę uprzejmie.
2: Dobra, dzięki.

0: No bardzo ładnie, bardzo elegancko. Pan opowie, kiedy ci państwo się pojawią na scenie?
1: Godzina 19:30 bodajże, już podglądam pierwszego dnia, czyli to będzie 29. A już podglądam, czy tak będzie na... Tak, 19:30, 20:40, 70 minut setu, bo każdy zespół gra po 70 minut, trochę inaczej niż na innych festiwalach, nie 30. Tylko pełne sety 70-minutowe, brak biletów. Zapraszamy serdecznie, bo Orbit Culture, tak jak inne zespoły, dobry poziom, a Orbit Culture chcieliśmy bardzo, bardzo, bardzo, ja chciałem. Jurek bardzo lubi taką muzę, bo czuję, że tam jest moc, a mi też bardzo, bardzo zależało na tym zespole. Z tego względu, że zdaję sobie sprawę, jestem wręcz przekonany, że za chwilę ten zespół będzie za duży na ten festiwal finansowo po prostu, bo jak sam przyznasz, kompozycję, melodyjność, atrakcyjność muzyki, no, produkt genialny.
0: Znamy ich nie od dziś i polecamy państwu z całego serca. Agnieszka, ja mam dzisiaj prośbę, czy ty masz zespół ten 321-321-666 przy na przykład następnym wejściu i opowiedzieć, o co chodzi z wioską Smurfów. Być może pisałaś na antyradiowym Facebooku, ale ja nie pamiętam nic na ten temat, a chętnie tam z jakiegoś Gargamela się przebrał albo coś. Dobrze, a w nogawce panowie z Nocnego Kochanka na małej czy na dużej scenie?
1: Panowie z Nocnego Kochanka na scenie dużej. Po raz kolejny na scenie dużej, po raz kolejny ludzie zagłosowali na Nocnego Kochanka. Ja powiem tak, no koncert będzie troszeczkę inny. Nie będzie gości, ale Nocny Kochanek wystąpi w większym składzie. Nie będę zdradzał, bo też powiem szczerze, nie wiem czy Jurek zdradzał i nie wiem, czy mogę to zdradzać, ale będzie coś innego u Nocnego Kochanka, także serdecznie zapraszamy do przyjaciele fundacji od lat.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Również.
0: Wybrałem specjalnie ten utwór z Asa w nogawce.
2: To jest najgorszy i najbardziej żenujący tribut na świecie. Trudno. Dawno temu ja i mój partner Andrzej szliśmy sobie sami.

Czytam napis Makakofonia, baby, have fun. Znad i podsudka makaka. A czytał Marshall Spuldewajer.

0: oni grają?
1: Oni grają, grają, grają. Powiem ci, że to jest ten band, który nie mógł zagrać w zeszłym roku i to się bardzo smutno patrzyło, bo perkusista miał podejrzenie zawału i niezalecane było zagranie koncertu. Przylecieli, zagrali próbę. Tak, oni grają. Powiedz, co sądzisz swoją drogą, bo ja uważam, że Norwegowie potencjał kapitalny gdzieś tam się troszeczkę ukrywają, ale... Czy to taki Foo Fightersowy trochę klimat? Trochę bardziej tam...
2: Nie, tam mocniej grają od Foo Fighters.
1: Troszkę psychodeli też tam
2: się
1: dzieje.
2: I to bardzo dobrze.
1: Ale podoba się, co?
2: Tak, mnie się podoba. Nie wiem jak państwo. O, mój...
1: Mnie Spider God bardzo cieszy i bardzo się cieszę. Cieszę z tego koncertu, że w końcu się uda. Fajny czas mają, bo przed Jamem grają jeszcze, więc w ogóle bardzo fajnie, bo trochę ludzików przyjdzie i...
2: Na Jam?
1: Na Jam na pewno.
2: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Dobry wieczór, Agnieszka z tej strony. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: Dobry wieczór, Agnieszka.
3: Programu. Również. Tak, my mamy już trzeci rok wioskę Smurfów. Jesteśmy z takim nawet banerem. Przebieramy się za Smurfy na Paradzie Przebierańców, także też zapraszamy serdecznie, jak i do wioski, tak i na Paradę Przebierańców. Nasz papa Smurf jest organizatorem Parady Przebierańców, więc no fajna zabawa, coraz więcej osób do nas decyduje się dołączyć, także
2: tam jest fajnie, jakieś fajnie specjalne wejście do wioski Smurfów?
3: Nie. Zapraszamy wszystkich, nie ma żadnych... Ewentualnie można też się skontaktować z...
2: Bo ja pamiętam sprzed lat takie było przejście do Narni, tam to szafa była otwarta.
3: To u nas normalnie mamy takie wejście zrobione z banerem, także namioty też są czasami przystrojone, dzieci nas odwiedzają, także jest...
1: A czy Smurfne hity, jeżeli mogę zapytać, jeszcze tam są w obiegu, jeśli chodzi o te czasy, czy już nie?
3: Staramy się. Także coraz więcej gadżetów, jakieś książki, także czasami teraz też i było na licytacji u Jurka też jakby spotkanie u nas w wiosce, także jest coraz większe zainteresowanie. No jest fajnie, jest zabawnie. Staramy się jak najczęściej chodzić przebierani. Dzieci podważają naszą autentyczność. Ale jest okej. Okay.
1: Czyli smurfujecie, to pogratulować.
2: Dobrze, a tak, kto tak, jest tak. Na drugiej linii? Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: A synu, jak tam sytuacja z prysznicami na festiwalu? Nie wiem, mama. Dopiero 5 dni.
2: Tak, do ciebie to tak, mówią.
1: Do mnie pytanie o
2: tak,
1: prysznice.
2: Do ciebie. O prysznice, tak.
1: Prysznice, moi drogi, są dostępne. No, do mnie trochę...
4: Nie, to nie było pytanie.
2: Oni jak w tej wiosce tak, Smurfów tak. Się mazną na niebiesko wszyscy, to potem, żeby mogli się umyć.
4: No, dzieci są bardzo, że tak powiem, dociekliwe i ciężko jest.
3: Proszek Holi jest wszędzie i zresztą na śpioch chodzi wszystkich, proszkiem Holi smaruje, więc proszę uważać. Jeśli będziecie widzieli kogoś przebranego za Smurfa z poduszką niebieską i atakującego do przytulania, no to uwaga.
1: Będziemy ostrożni.
2: Dobrze.
4: Tak. No ja tak zgodnie z tym, tylko z wczorajszą prośbą twoją nie zajmuję, bo pewnie tam masz tę ramówkę związaną jak baran, coś tam. Chociaż wiesz, że ze mnie się sypią słowa jak gówno z barana, więc...
2: Jestem przewalony, tak. Niestety zaraz będę pertraktował z Bartkiem, żebyśmy jednak zrobili makakofonię po godzinach, ale no, ona krótka będzie, bo ja... Nie, ja naprawdę muszę wcześniej rano wstać, przemieścić się w Warszawie jeszcze z miejsca na miejsce i dopiero wtedy będę miał transport, jadę... Dobrze.
4: Dlatego gratuluję trzeciej koszulki i nie zabieram czasu.
3: Ja również i życzę jutro wszystkiego dobrego pod tym narodowym. Może uda mi się...
2: Jutro jeszcze pod narodowym się nic nie wydarzy.
3: A, przepraszam.
2: Nic nie szkodzi.
3: Myślałam, jestem już dzień wcześniej.
2: Bardzo dobrze.
3: Ale w sobotę.
2: Tak, w sobotę i w niedzielę. Stosunkowo udanej nocy wam życzę.
3: Pozdrawiam wszystkich.
4: I wzajemnie, nara.
2: Pa.
3: Pa.

0: 16 lipca 2002 roku objawił się debiut The Wines, zatytułowany Highly Evolved. Oni nie zagrają w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata, a Pull the Wire zagra, czy nie?
1: Oby kiedyś, nie, ale to dedykacją moich kumpli numer dla kumpli, bo mi się zawsze festiwal kojarzy z kumplami, z koleżankami, z przyjaciółmi, z kolegami. Nie wszyscy już piją, niektórzy piją, ale taki utwór z dedykacją, żebyście się dobrze bromansili na festiwalu.
0: Niezależnie i nie o, tylko bromansili. Pamiętajcie, że są również inne używki.
1: Dokładnie. Nie tylko w męskim gronie, ale
0: nie
1: też...
0: Nie poróbcie się za bardzo.
1: Też kobiety, bądźcie wyrozumiałe do swoich mężczyzn i dajcie im się zbromansić, żeby mogli z czystą głową wrócić do domu.
0: Zwłaszcza jak tam usuną na przykład kilka namiotów idący do waszego namiotu.
1: No, szczególnie tak.
0: Bo wtedy się mogą zdarzyć przeróżne sytuacje. Dobrze, ale my po tym bromansie, moi drodzy, jeszcze na moment...
1: Wrócimy,
0: bo ja państwu przecież...
1: Ale nawet musimy, bo widzę, jaki numer tam masz. Mam nadzieję, że go zagrasz.
0: No jest przygotowany specjalnie. Ja nigdy w nic nie grałem, ale no wrócimy do tego.
1: Nie wyjdę stąd, dopóki tego nie zagrasz, bo to ważny zespół.

0: W makakofonii Baby Have Fun po godzinach Super Power. Tego Państwu życzymy. To Bartek przyniósł dla Państwa z okazji tego, że oni wydali w zeszłym roku płytę pod tytułem Coco. Nazywają się The Lottery Winners.
1: No i grają na otwarciu festiwalu przede wszystkim. Zespół znaleziony, wynaleziony też, którym zachwyca się Robbie Williams. Napisał do niego, do wokalisty na Instagramie. Skontaktowali się, odbyli całą trasę koncertową, więc może nawet Robbie Williams dowie się o Poland Rocku. Będzie to bardzo, bardzo ciekawe, chociaż nie wykluczamy, bo z tego co wiem są przyjaciółmi z wokalistą. Więc z tego co wiem, może coś się kiedyś...
0: Liczysz na to, że Robbie Williams w tym roku wpadnie?
1: Nie liczę na to. Liczę na to, że ktoś się dowie o czymś fajnym, co dzieje się tutaj w Polsce i czymś wyjątkowym. No, jeździłem po świecie na festiwalach i wiem, o czym mówię. Jeździłem w Polsce po festiwalach i też wiem, o czym mówię. Także mamy do czynienia z czymś absolutnie wyjątkowym. Będziemy pewnie kończyć, więc jak mogę, to pozdrowię może na koniec.
0: Pozdrawiam oczywiście.
1: Więc pozdrowienia dla urlopującego się prezesa. Dużo siły i do zobaczenia na festiwalu. Pozdrowienia dla Rafała, z którym mam okazję pracować przy scenie dużej w tym roku. Pozdrowienia dla Karoliny, która będzie działać przy małej scenie. I pozdrowienia dla Piotrka Jagaty, z którym miałem okazję współpracować przez 1.15 z drugim dużo dłużej. Wszystkiego dobrego.
0: Ja też pozdrawiam tych wszystkich, których Bartek wymienił, bo się z niektórymi znamy nie od dziś. Całuję Was w rączki oraz w czółka. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu. Moje drogie kółko antyróżańcowe oraz peletonie skryto słuchaczy. To była makakofonia Baby Have Fun. Bartek Stolarek był naszym gościem. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. Zapraszam na poniedziałek.
1: Dobranoc Państwu.
0: Stosunkowo udanej nocy się u nas mówi. A gdzie ty się zrywasz? Mamy jeszcze pieśń.
1: No chciałem wstać, nie będę przecież siedział, jak będziemy śpiewać, prawda?
0: Przepraszam najmocniej. To proszę bardzo, Państwa również zapraszam, abyście byli tak mili i wykonali wraz z nami pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy tradycyjnie na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy.
2: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu. Do zobaczenia pod Narodowym oczywiście.

0: I tu powtórka, bo powinien. Antyradio.
1: Najlepszy rok na świecie. Niech słowa pierwsze.
2: Kolejny sezon The Wire.
0: I tu powtórka, bo powinien.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Radio. Najlepszy rok na świecie.